miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: reklama.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Torimpex. Tani weekend do soboty. Schab z kością 12,99 kg. Żeberka paski 12,99 kg. Szynka bez kości 12,99 kg. Pomidor cherry 250 gramów 2,99 opakowanie. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
1: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj, zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
2: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
3: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
2: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
3: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
2: I mają to wszystko?
3: Tak jest, do tego w super cenach.
2: To na co czekamy?
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
5: Po reklamie.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mamy czwartek, 18 dzień czerwca w kalendarzu i godzinę 6 na zegarach. Czas na wiadomości w Radiu Gra.
1: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym zajmowali się nasi dziennikarze w środę. To kilka wątków. Zajrzymy na chełmińskie przedmieście, powiemy o drogowych planach Torunia oraz o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Iskra. Odwiedzimy też wystawę Rzeka. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Macie zdjęcie dawnego chełmińskiego przedmieścia? Możecie współtworzyć cyfrowe archiwum tej części Torunia.
3: Co robimy? Tak naprawdę to wychodzimy do mieszkańców i staramy się zdobyć od nich różne zdjęcia i pamiątki po to, żeby tak naprawdę przypomnieć i im, i nam wszystkim Chełmionkę. Jaka była cudowna, jak kilkadziesiąt lat wstecz wyglądało życie na Chełmionce. Rzeczy, które wiele osób uważa za takie zwykłe i codzienne, dla nas to są po prostu trofea, które są bezcenne. My skanujemy na miejscu, przy darczyńcach, oryginały od razu otrzymują z powrotem, a my opisujemy wspólnie z nimi te zbiory i umieszczamy na stronie archiwów społecznych, gdzie są dostępne dla wszystkich.
4: Jeżeli chodzi o chełmińskie przedmieście, to się wyróżniacie, jeżeli chodzi właśnie o to dbanie, o to dziedzictwo tej części Torunia?
3: Tak, zdecydowanie. To jest dbanie właśnie o historię, o tożsamość lokalną, o wspólnoty lokalne, o pokazywanie, że można żyć inaczej, że w tym świecie, który tak pędzi i pędzi, można zatrzymać się na chwilę, zakorzenić się w tej Chełmionce i mieszkać po prostu fajnie i przyjemnie, uśmiechając się do siebie i do sąsiadów. I o to nam chodzi. Problem jest tak naprawdę w dotarciu z informacjami. Jak już z kimś rozmawiamy i opowiadamy, to chętnie się spotykają i chętnie opowiadają i zostawiają. Natomiast wiadomo, że w dzisiejszych czasach, w tym szumie informacyjnym, po prostu trudno jest nam dotrzeć do osób. Z tego względu to jest nie tylko skanowanie, ale też wychodzenie, spotykanie się z mieszkańcami przy ich miejscach zamieszkania, funkcjonowania i działania. Teraz zapraszamy wszystkich serdecznie na nasze stanowisko, które wystawimy w czwartek 18 czerwca z okazji festynu w Szkole Podstawowej nr 5, gdzie będzie nas można spotkać w godzinach od 17 do 19.
1: Zaprasza Justyna Kardasz, prezeska Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście. Tu mieszkam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Ruszyły prace drogowe na ulicy Okulnej, związane m.in. z budową ronda u zbiegu ulic Okulnej i Strzałowej.
5: Spotykaliśmy się z różnymi grupami mieszkańców, z Radą Okręgu. Budowa ronda w tym miejscu jest konieczna z uwagi na poprawę bezpieczeństwa. Bardzo ta część miasta rozwija się m.in. jeśli chodzi o zabudowę mieszkaniową, ale także w bliskim sąsiedztwie powstała szkoła, jest boisko, także natężenie ruchu zmieniło się i potrzeby ruchowe, co za tym idzie, poprawa bezpieczeństwa też jest zdecydowanie większa. Warto tutaj dodać i odnieść się do tego, że pojawiają się zarzuty, że wycinka jest prowadzona w okresie lęgowym. Chciałabym tutaj uspokoić, że robimy to z należytą starannością. Dokonaliśmy zgodne z przepisami prawa takiego przeglądu przez ornitologa, zanim do tej wycinki przystąpiliśmy.
1: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
6: Tam są dwa tematy. Pierwszy to jest projektowana, nierealizowana ulica Grota Roweckiego, a druga kwestia to jest coś, o czym mówiliśmy w zasadzie przez cały rok 2025 i co wynikało z wniosków mieszkańców Rady Okręgu, radnych rad miasta Torunia, a mianowicie modernizacja i remont kapitalny ulicy Okulnej, ale z poszerzeniem zakresu budowy ronda u zbiegu ulic Strzałowa, Okulna i nieistniejącej jeszcze ulicy Grota Roweckiego. Ja sam przypominam sobie, szczerze mówiąc, co najmniej dwa razy, kiedy osobiście o tym informowałem mieszkańców i rozmawialiśmy, ale jeszcze i w tym kontekście rozmawialiśmy i MZD było co najmniej dwukrotnie, jak nie trzykrotnie w tej sprawie na Lewobrzeżu, na Rudaku, więc no jak gdyby ten proces się zadział. Na pierwszym spotkaniu na Lewobrzeżu w SP nr 12, kiedy prezydent Gulewski mówił osobiście bardzo długo o zakresie realizacji remontu Okulnej plus tego ronda. I to rondo nawet było się gdzieś tam wyświetlało na slajdach, więc absolutnie tutaj formalno-prawnie faktycznie to się zadziało. Co poszło nie tak? No jest jak zwykle w takich przypadkach ten aspekt, zaczęły się działania, nie było mnie na konsultacjach albo nie wiedziałem o ich efektach, no i niestety podnoszę larum. Tak jest w tym przypadku. Jest zoptymalizowane do potrzeb i mieszkańców, i układu drogowego, ale również układu komunikacji miejskiej, którą chcemy wpisać.
1: To był prezydent Torunia, Paweł Gulewski.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące tak zwanej dzielnicy kreatywnej Iskra. Chodzi o koncepcję zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Sienkiewicza, w tym zajezdni tramwajowej. W ramach konsultacji zaplanowano spotkania konsultacyjne i spacery. Uwagi można też przesyłać przy pomocy ankiety online, mailowo lub pocztą tradycyjną.
7: Znaczy, tam jest bardzo wiele rozmaitych możliwości, które respondenci mogą wybrać. To znaczy, to nie jest, powiedzmy, jeden wybór, tylko wiele różnych. No więc to, co nas żywo zaskoczyło, to, że ludzie najbardziej chcą zieleni. Więc oczywiście w zajezdni nie zasiejemy trawy, nie posadzimy drzewek. Natomiast pomysłem, który mamy w wyniku tych konsultacji, jest to, żeby do całego projektu Iskry włączyć również te góry zajęcze. One się nazywają zajęcze w sumie, które znajdują się później. One są bardzo zaniedbane. To jest najbardziej zaśmiecony obszar. Nasi studenci, prowadząc badania, analizę śladów pozostawionych po różnych formach aktywności, no szczególnie zwracają uwagę na ten obszar, ale nie jedyny. Zresztą bydgoskie przedmieście generalnie jest zaniedbane. Tam można też zrobić wystawy artystów, czy różnych projektów artystycznych właśnie w tym lesie, przepraszam bardzo. Czego się najbardziej boją? Boją się komercjalizacji. Boją się komercjalizacji. Gentryfikacja jest mniejszym lękiem. Boją się, trochę się obawiają kwestii parkingowej, no ale tam są oczywiście, jak wiadomo, to są tramwaje, no tam są sześć linii tramwajowych jeździ właśnie, dojeżdża do tego miejsca. Zresztą to otwarte spotkanie w zajezdni, które miało miejsce 15 maja, pokazało, że tam nie było przewagi samochodów. Ludzie przyszli pieszo, przyjechali tramwajem i świetnie się bawili. Także ten lęk może być nie do końca uzasadniony. Chcieliby oczywiście miejsca, gdzie można gdzieś usiąść, posiedzieć sobie i porozmawiać ze znajomymi, wypić jakieś coś dobrego, powiedzmy zjeść coś dobrego. Pozytywnie bardzo oceniają możliwość takiego rodzaju targu, to znaczy targu właśnie różnych i staroci, ale też rzeczy właśnie w sprzedaży, rzemieślniczych, różnych rzeczy i tak dalej. 20 czerwca na Bydgoskiej 50-52 ja będę przedstawiać pierwsze wstępne wyniki z tych naszych badań, z tych badań terenowych oraz wstępne wyniki z ankiety. Ich jest naprawdę już dużo, także nie można powiedzieć, że teraz zaczynamy konsultacje, bo one się już zaczęły. One się od marca tak naprawdę trwają, tylko że trochę innej postaci.
1: Mówiła profesor Maria Lewicka, kierownik Katedry Psychologii Społecznej i Środowiskowej UMK w Toruniu. Szczegółowo o konsultacjach piszemy też na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: To ostatnie dni, by zobaczyć wystawę Rzeka w toruńskim Młynie Wiedzy.
8: Jeszcze do końca tego tygodnia, do niedzieli, istnieje możliwość zwiedzenia wystawy Rzeka w takiej postaci, jakiej znamy, jaką znamy od wielu lat. Rzeka, koryto rzeki Wisły, w którym pokazane jest, w jaki sposób wykorzystywana jest siła wody, zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym. No i już kultowy statek piracki, uwielbiany przez dzieci do tej pory, ale statek piracki przez te wszystkie już naście lat tak został wyeksploatowany, że z czasem przestałby być już bezpieczny dla naszych gości, dlatego musimy się z nim pożegnać. Dlatego zachęcamy do odwiedzenia Młyna Wiedzy jeszcze w tym tygodniu, w ten weekend. Od poniedziałku, 22 czerwca, zamykamy tę przestrzeń drugiego piętra i rozpoczynamy wielomiesięczny, wieloetapowy proces przebudowy, więc wpływamy na falę zmian, ponieważ nowa wystawa będzie nosiła nazwę Na Fali. Już na pewno mogę zdradzić Państwu i uspokoić jednocześnie, że koryto rzeki zostanie. Musimy ją jednak bardzo solidnie przebudować, zmodernizować. Na nowej wystawie Na Fali skupimy się nie tylko na falach na wodzie, ale również będziemy mówić o falach świetlnych, falach dźwiękowych, o tym, w jaki sposób fale są wykorzystywane przez naukę, w przemyśle, w życiu codziennym oraz, no skoro mówimy o falach, to chociażby wiatr, w jaki sposób możemy teraz wykorzystywać alternatywne źródła energii. Więc tematy poważne, istotne, ale nie zabraknie również wielu stanowisk dla dzieci, ale na ten moment nie chcemy zdradzać wszystkich szczegółów. Trwają intensywne prace nad budową eksponatów. To proces wielomiesięczny. Po demontażu statku będziemy musieli wymieniać częściowo podłogę. Będzie renowacja, modernizacja oświetlenia. Również również pewnych elementów infrastrukturalnych tak, aby przygotować nowe konstrukcje, podbudowę nowych elementów wystawy.
1: Mówiła Kinga Łęgowska, specjalistka do spraw kontaktów z mediami Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
0: Jakie prognozy na czwartek mają dla nas nasi synoptycy? Już sprawdzamy. W Toruniu od samego rana, przez cały dzień tak naprawdę, musimy spodziewać się chmur z przejaśnieniami. Najwięcej chmur do południa, po południu może popadać, no a wieczorem drobne przejaśnienia. Na termometrach od 14-15 stopni od samego rana do 23-24 dzisiaj maksymalnie. Dzień dobry, już po szóstej, a ja wyjątkowo w jeszcze lepszym humorze niż zazwyczaj, ponieważ nie jestem sama. Marcin jest ze mną,
9: to
0: dzień
9: można
0: dobry.
9: Można być w jeszcze lepszym humorze, tak rano, dzień dobry, witajcie, chwila po szóstej na zegarach, to jest Radio Gra, my was serdecznie witamy, bo to już czwartek.
0: Oj tak, coraz bliżej weekendu. Oliwia Ciszewska.
9: Marcin Miśniewski, witajcie.

0: Rano i dobrze, jak zawsze w dobrych humorach, jak już w sumie powiedzieliśmy to nieraz, przechodzimy teraz do naszego kalendarza. Dzisiaj czwartek, 18 dzień czerwca, czyli kto świętuje? Elżbieta, Marek,
1: tak jest.
0: Amanda, Emil, wszystkiego najlepszego.
1: Mamy też coś dla fanów sushi, Międzynarodowy Dzień Sushi, więc inspiracja na dziś już jest. Słuchajcie, dzień zrównoważonej gastronomii, czymkolwiek ona jest.
0: Musimy równoważyć coś między śniadaniem, obiadem a kolacją.
1: No i dzień, którym przeciwstawiamy się mowie nienawiści szeroko pojętej. My, jak zawsze.
0: Hate stop.
2: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
4: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
6: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
7: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
6: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
7: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
6: I mają to wszystko?
7: Tak jest. Do tego w super cenach.
6: To na co czekamy?
7: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana, a w Toruniu zbliżamy się już powoli do świętowania Dni Torunia.
1: Słuchajcie,
0: już
1: no tak.
0: Od piątku w końcu będziemy się bawić.
1: Tak, od piątku, plan jest na bogaty, bo to wydarzenie, na które my szczególnie zwracamy uwagę, to toruńskie gwiazdy, to tradycyjny plebiscyt Radia Gra, kiedy poznamy najlepszych artystów młodych, ambitnych, tych, którzy już są z nami od dłuższego czasu na rynku, albo właśnie wydali swoją płytę, na przykład DJ roku, płyta roku, nadzieja roku, wykonawca roku. To finał naszego plebiscytu 26 na Fosie Zamkowej, no ale tam też zespół, który bardzo lubimy oboje,
0: oj,
1: przyznajemy
0: tak,
1: się.
0: Tak.
1: Gwiazdą wieczoru 20:30 będzie
0: Lordofon. Tak, musicie być z nami już od 17 w kolejny piątek. Myślę, że zabawa, no przynajmniej do białego rana.
1: My też tam będziemy. Czekamy na was.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: polskie Just The Way You Are. Takie hity pełne energii od samego
1: rana.
0: A ja
1: patrzę, co tu jeszcze przed ciurmą u nas. O, między innymi będzie okazja, żeby sobie pośpiewać w samochodzie, bo śpiewać każdy może. Bajm, Biała Armia, słuchajcie, ja wiem, że zrobicie głośniej. My też.
2: Reklama. Torimpex, tani weekend do soboty. Schab z kością 12,99 kg. Żeberka paski 12,99 kg. Szynka bez kości 12,99 kg. Pomidor cherry 250 gramów 2,99 opakowanie. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
3: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
3: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
12: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
16: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
0: Jakie prognozy na czwartek mają dla nas nasi synoptycy? Już sprawdzamy. W Toruniu od samego rana, przez cały dzień tak naprawdę, musimy spodziewać się chmur z przejaśnieniami. Najwięcej chmur do południa, po południu może popadać, no a wieczorem drobne przejaśnienia. Na termometrach od 14-15 stopni od samego rana do 23-24 dzisiaj maksymalnie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
7: To jest Radio Gra.

0: We can dance.
1: Czwartek da się lubić, a to muzyka i hity pełne energii w Radio Gra. Słuchajcie, w Toruniu lubimy sobie pokonsultować ostatnimi czasy, mam wrażenie, czyli konsultujemy, żeby skonsultować. Tym razem na Jakubskim Przedmieściu będziemy konsultować chociażby to, jak ma wyglądać ruch drogowy na tej wyjątkowej dzielnicy. No i to są takie ulice, które są często newralgicznymi chociażby dla mieszkańców. Targowa, Prądzickiego, Waryńskiego, to są te miejsca, o których będzie mowa, o parkowaniu, bezpieczeństwie pieszych, rowerzystów i tak dalej.
2: To ja może jeszcze tylko powiem, do kiedy można dyskutować. Do 28 września. I to nie tylko dyskutować twarzą w twarz, ale możecie wypełnić ankietę online, wziąć udział w spotkaniach, takie podsumowujące będzie we wrześniu, w spotkaniach terenowych, najbliższe 24 czerwca, spotkania online, a także można przesłać opinię po prostu na maila.
1: Mieszkańcy Jakubskiego, łączcie się.

0: chwilę godzina 7, kolejny raport, prognoza pogody przed nami. A czy ty wiesz, co jeszcze nas czeka? Takiego w związku z gwiazdami, energią z kosmosu.
1: Nie, ale zaraz się dowiem.
0: To horoskop przecież po 7.
1: Przecież.
0: Dowiesz się, jaka czeka cię przyszłość, mój
1: drogi. Zapraszamy, bądźcie z nami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
7: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
8: Halo? Gdzie jesteś?
9: A w domu, podlewam kwiatki. A co?
8: Rzuć te kwiatki! W Serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
9: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
8: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
9: Co? 9 zł?
8: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
10: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaultorun.pl.
12: Torimpex, tani weekend do soboty. Schab z kością 12,99 kg. Żeberka paski 12,99 kg. Szynka bez kości 12,99 kg. Pomidor cherry 250 g 2,99 opakowanie. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
13: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
14: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
15: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu. Po reklamie.
1: Mamy czwartek, 18 dzień czerwca w kalendarzu i 7 na zegarach. Czas na najnowszy raport.
16: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla czwartego etapu trasy średnicowej od szosy okrężnej do szosy bydgoskiej. Realizacja tej części prac ma potrwać 2,5 roku.
17: 4,5 kilometra z podziałem na takie zakresy. Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg jest pierwszy odcinek od szosy okrężnej. Chcemy się włączyć w miejscu, gdzie skończyliśmy budowę szosy okrężnej 2x2. To jest 1,7 kilometra do zakresu projektowanego przez MZK. Przypomnę, że w ramach tej naszej współpracy MZK projektuje środkowy odcinek około 900 metrów. Dalej projektant nawiąże się i zaprojektuje około 1,5 kilometra, dokładnie 1,4 metrów od projektowanej zajezdni tramwajowej do granic miasta i końcowy odcinek w celu skomunikowania drogi krajowej nr 80 zejdziemy na dół na wysokości portu Drzewnego.
16: Mówił Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Zmieniamy temat. Taksówkarzy z Torunia dopięli swego. Już wkrótce taksówki ponownie pojawią się na wybranych ulicach toruńskiej Starówki. To efekt skarg przewoźników i hotelarzy. Z tymi informacjami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: W kwietniu tego roku w toruńskiej strefie UNESCO wprowadzono nową organizację ruchu. Z wielu ulic zniknęły spod zakazów tabliczki nie dotyczy taksi, co oznaczało zakaz wjazdu dla taksówek na fragmenty m.in. ulic Mostowej, Mostu Paulińskiego czy Panny Marii. Łącznie objęto tym ograniczeniem około 400 metrów ulicy w ścisłym centrum.
16: I te zmiany spotkały się z krytyką zarówno ze strony taksówkarzy, jak i hotelarzy.
18: Tak, zwracali oni uwagę, że ich klienci musieli pokonywać się z ciężkimi bagażami nawet 100-metrowe odcinki pieszo. W odpowiedzi na te sygnały przewoźnicy rozpoczęli rozmowy z miastem. Efektem negocjacji jest zapowiedź przywrócenia wcześniejszych możliwości wjazdu do taksówek na część staromiejskich ulic. Zmianie przyjrzy się jednak jeszcze Komisja Bezpieczeństwa, a powrót do stanu sprzed kwietnia ma nastąpić najpóźniej do połowy lipca.
16: Dodajmy, że nie jest to rewolucja, ale korekta. Taksówki wciąż nie będą mogły wjeżdżać na ulice zabezpieczone słupkami, które pojawiły się wiosną. Z tego, co udało nam się ustalić, taksówkarze z Torunia nie wnosili o zmianę tych przepisów. A teraz jeszcze jedna informacja ze Starówki, dokładniej z Miejskiego Zarządu Dróg. Za 2 godziny, do poniedziałku, 22 czerwca do 8, bulwar Filadelfijski w Toruniu na odcinku od Łaziennej do Ślimaka Getyńskiego będzie wyłączony z ruchu samochodowego. Drogowcy apelują o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Jest to związane z dniami Torunia. Słuchacie raportu? Tą informacją żyje dziś świat. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Informację potwierdził Biały Dom. Porozumienie przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus, czasowe zawieszenie części sankcji wobec Iranu oraz rozpoczęcie 60-dniowych rozmów o irańskim programie atomowym. To oklaski dla Trumpa, który mówi podpisane. A podpisanie miało miejsce w Wersalu.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: To jest raport sportowy. Zapraszam i oczywiście na początek mundial. Niespodziewany remis 1-1 Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. Kłopotów ze strzelaniem bramek nie mieli Anglicy. Wygrali 4-2 z Chorwacją. Ghana po golu w doliczonym czasie pokonała 1-0 Panamę, a Kolumbia 3-1 Uzbekistan. Z kolei w Bangkoku kolejny turniej Ligi Narodów z udziałem polskich siatkarek. Biało-czerwone pokonały wczoraj Bułgarię 3-0 w końcówce trzeciego seta. Trochę problemów, ale udało się je opanować.
20: Bułgaria ma dobrą zagrywkę i one nas dopadły tą zagrywką. Myślę, że na pewno spokój, który miałyśmy w sobie, pozwolił nam na to, aby wygrać ten mecz w trzech setach.
16: Analizowała Magdalena Stysiak. Bilans Polek w Lidze Narodów to na razie 4 zwycięstwa i 1 porażka. Dziś w samo południe mecz z Ukrainkami.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Przed nami przeważnie słoneczny i bardzo ciepły dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 23 albo 24 stopni. Natomiast zdaniem synoptyków możliwe są przelotne opady deszczu, parasole, więc warto mieć pod ręką.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: I to już chwila po siódmej, uśmiechnięta jak zawsze, emanująca dobrą energią od rana. Oliwia, dzień dobry.
2: Ale cała na czarno, tak wam tylko pokoloruję.
1: Tak, żeby nie było zbyt kolorowo, słuchajcie. Dzień dobry, witajcie w czwartek o poranku.

0: ciągnie do ciebie i odda...
1: Panie, panowie, drodzy słuchacze, szklana kula wyciągnięta, mieniąca się w tym porannym, przebijającym się nieśmiało słońcu, co oznacza, że przed nami horoskop.
2: Trzeba sprawdzić, co się dzieje w kosmosie, a dobra energia na takie lenistwo spływająca do nas z kosmosu się powoli kończy. Teraz czas na akcję. Weekend coraz bliżej, więc będzie trzeba dokończyć wszystkie niedokończone sprawy. Księżyc w Lwie sprzyja dzisiaj także pracy nad swoim wizerunkiem. Nie patrzcie tylko w lustro za wcześnie, bo może się to źle skończyć. Na koniec jeszcze takie dwie personalne rady dla zodiakalnej Wagi i dla Skorpiona. Wago, uważaj na dyskusje dążące donikąd. Lepiej się z nich szybko wykręcić. A Skorpionie, zmniejsz swoje wymagania. No taki czwarty.
1: Zabrzmiało bardzo poważnie. Trzymamy za was kciuki. Dobrego dnia.

0: Rano i dobrze, jak najlepiej o poranku. Moi drodzy, teraz zamienimy się na chwilę w małych detektywów, ponieważ poszukujemy razem z bibliotekarkami szkół podstawowych podręczników. Koniec roku szkolnego się zbliża, a co z tym idzie? No oczywiście pora oddać podręczniki pobrane z biblioteki. Czy też masz taki problem?
1: No powiem ci, i mam inny problem, bo nie dalej jak wczoraj osobiście wiozłem pewnego młodego człowieka z książkami. Jedna mogła gdzieś wypaść przypadkowo.
0: Mam nadzieję, że nie została gdzieś pod łóżkiem. Trzeba tylko sprawdzić. Zakończenie roku już za tydzień, no to lepiej posprawdzać, czy tam gdzieś jakiś podręcznik nie został pod poduszką na przykład. No w końcu każdy wie, że wiedza najlepiej wtedy wchodzi do głowy.
1: No wiadomo, nie może być inaczej.
2: Reklama. Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
1: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Halo? Gdzie jesteś?
10: W domu, podlewam kwiatki. A co?
9: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
10: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
9: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
10: Co? 9 zł?
9: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dobra informacja, pani Oliwio.
2: Były darmowe wyjściówki do rozdania i także, uwaga, będą dzisiaj od godziny 15 do 17. Można je odebrać w punktach Urzędu Miasta oczywiście, tylko warunek jest prosty. Trzeba być mieszkańcem Torunia, który tutaj odprowadza swoje podatki. No i jeżeli macie dowody na to, to szykujcie je już od 15. Wtedy darmowa wejścióweczka na Jesus Christ Superstar będzie dla was.
1: No chociażby w punkcie Urzędu Miasta w Plazie, w Kopernikusie, czy też w punkcie informacji przy ulicy Poznańskiej. Tam też można pójść i odebrać, ale ilość jest jak zawsze ograniczona. Radio Gra.

0: Pani Shakira daje radę jak zawsze o poranku w Radiu Gra. To są hity pełne energii, chociaż do mundialu to my sobie jeszcze wrócimy, pani Oliwio, prawda?
1: Wiadomo, a pani Shakira daje radę, no bo daj w końcu. No a przed nami jeszcze muzycznie Keira i Sauer. To się pojawi przed godziną 8.
2: Reklama. Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony. Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
10: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
19: Przed nami przeważnie słoneczny i bardzo ciepły dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 23 albo 24 stopni. Natomiast zdaniem synoptyków możliwe są przelotne opady deszczu, parasole, więc warto mieć pod ręką.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.

0: Dobry czwartek nam się zapowiada od samego rana. Hity pełne energii, a u nas plany sportowe. Bo nie tylko oglądamy mundial, ale także mamy dzisiaj taki turniej pocieszenia w Toruniu. Stawką tura, tam się wszyscy spotykamy o 15, ponieważ przyjeżdżają do nas, do Torunia, goście.
1: No i to jacy goście, słuchajcie, będą komentatorzy piłkarscy, celebryci, gwiazdy internetów. Mateusz Borek, który prowadzi chociażby, komentuje mecze Mistrzostw Świata, on poprowadzi Kamerun na tym turnieju. Marcin Najman, człowieka nie trzeba przedstawiać, on poprowadzi Italię, której to na mistrzostwach nie ma. Artur Wichnialek, Polskę, nasz też nie ma, niestety. No a Michał Marszał poprowadzi Nigerię. Na boisku pojawią się też byli reprezentanci naszego kraju, zawodnicy też ekstraklasy.
0: No właśnie, bo to nie będą prawdziwe reprezentacje, a po prostu takie reprezentacje w naszych głowach. Także będziemy trzymać kciuki za tych, którzy nie dostali się na mundial.
1: Start o 15. Bawcie się dobrze.
2: Radio Gra.

0: Na krótko przed godziną 8 witamy się z wami ponownie, ale zapraszamy tym razem na raport i prognozę pogody, bo jak zawsze o pełnej godzinie takie podsumowanie nas czeka. A co nas jeszcze czeka? Sporo dobrej zabawy. Marcinie, dobrze się bawisz?
1: Znakomicie, bo to już czwartek, a czwartek to taki prawie piątek, a piątek wiadomo, prawda? Pozostańcie z nami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Halo? Gdzie jesteś?
7: W domu, podlewam kwiatki. A co?
6: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
7: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
6: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
7: Co? 9 zł?
6: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
14: Jak tak, to Allegro.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach już 8, czas na kolejny raport Radia Gra.
8: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Do Torunia nadciąga fala upału. W weekend termometry wskażą w naszym mieście nawet 34 stopnie Celsjusza.
9: Zmierza do nas fala gorącego powietrza pochodzenia zwrotnikowego z kierunku południowo-zachodniego, tutaj od Hiszpanii, Francji, Niemiec, z tej właśnie strony to gorące powietrze będzie do nas wchodziło. No i w Toruniu też je oczywiście odczujemy, nie tak bardzo jak na zachodzie kraju, gdzie możliwe są wzrosty nawet do ponad 35 stopni. W naszym mieście no, zrobi się na pewno gorąco, ale temperatura w sobotę zwłaszcza powinna przekroczyć 30 stopni, tutaj około 32, może przy sprzyjających warunkach 33 stopnie. No to będzie pierwszy dzień upalny tego roku. Dzień upalny, czyli temperatura przekracza nam 30 stopni, wtedy zaliczamy jako dzień upalny.
8: Mówił toruński klimatolog Rafał Maszewski. Zmieniamy temat. Kilka dni temu policjanci z Komisariatu Policji Toruń w Śródmieście zostali wezwani do kradzieży z włamaniem do jednego z mieszkań znajdujących się na terenie Starówki. Jak się okazało, sprawca wypchnął okno i dostał się do środka, a następnie dokonał kradzieży. Szybko zaczęły się poszukiwania włamywacza i złodzieja. Po krótkim czasie udało się go zatrzymać razem z bagażem. Znaleziono przy nim skradzione m.in. elektronikę, biżuterię, gotówkę oraz przedmiot przypominający broń. Mężczyzną okazał się 27-letni mieszkaniec Torunia, który był już wcześniej karany. Mundurowi ustalili, że sprawca ukradł mienie o łącznej wartości, która przekraczała 38 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności, chociaż przez to, że działał w warunkach tak zwanej recydywy, górny wymiar kary, o której zdecyduje teraz sąd, może zostać zwiększony nawet o połowę. Teraz zaglądamy do gminy Lubicz. Powiemy o dwóch inwestycjach. Zacznijmy od gminnej biblioteki publicznej, która powstaje przy ulicy Grębockiej w Lubiczu Dolnym. A o szczegółach poinformuje nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Rozpoczęły się prace rozbiórkowe starych obiektów. W tym miejscu powstanie nowoczesna biblioteka podzielona na kilka stref. Będzie przestrzeń dla najmłodszych z książkami, zabawkami oraz ścianką sensoryczną. Zaplanowano też przestrzeń dla młodzieży oraz salę konferencyjną, gdzie będą się odbywać spotkania autorskie, spotkania dyskusyjnego klubu książki, warsztaty i inne wydarzenia dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych, aż 95% to unijne dofinansowanie.
8: A teraz przeniesiemy się do Kopanina.
10: Jeszcze w tym roku między Świetlicą Wiejską a wiaduktem autostradowym powstanie nowy chodnik. Zapewni on mieszkańcom bezpieczne dojście do przejścia oraz przystanku. Podpisano już umowę z wykonawcą. Wartość inwestycji to blisko 700 tysięcy złotych.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Premier chce wyjaśnień po serii artykułów na temat młodego lekarza i byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który zarobił w rok 1 600 000 złotych. Miał też załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala południowego bez kolejek. Szef rządu zapowiada kontrolę w innych placówkach ochrony zdrowia. Teraz z nami Michał Radkowski. Jak Donald Tusk tłumaczy się z tej sprawy?
12: Przyznał, że system opieki zdrowia kuleje i stał się, zacytuję, zwyrodniały i coraz bardziej nastawiony na śrubowanie zarobków niektórych lekarzy. Premier zwrócił się też do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę dotyczącą wydawania pieniędzy na ochronę zdrowia. Wspomniał też, że liczy na dymisję.
13: Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną już w tej chwili.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Trzech kluczowych zawodników CUK, Aniołów Toruń, Jakub Skadorwa, Łukasz Kalinowski oraz Adam Surgut pozostają w klubie na kolejny sezon. Informacja ta jest doskonałą wiadomością dla kibiców toruńskiej drużyny, którzy mogą liczyć na stabilność i kontynuację dobrej pasy swojego zespołu. Ich doświadczenie oraz zaangażowanie przyczyniły się do dobrej gry drużyny w ostatnich sezonach. Przedłużenie kontraktów z tymi zawodnikami to jasny sygnał, że klub stawia sprawdzonych graczy, którzy gwarantują odpowiedni poziom sportowy i dobrą atmosferę w szatni. Więcej informacji na ten temat publikujemy na Gra FM.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: Nawet 23 albo 4 stopnie Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Jeżeli chodzi o sytuację na niebie, to może być trochę słońca, trochę chmur. Niewykluczone, że w ciągu dnia popada przelotnie deszcz, powieje umiarkowany wiatr.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Po ósmej z nową energią, po kolejnej kawce. Tak druga, tylko wam zdradzę. Przyznaję, no, kolega już tak drugą. No, ja nie wiem, ja już nie będę tego liczyć. Może zaraz będzie trzecia, czwarta. No.
15: Słuchajcie, mam nadzieję, że czwartek da się lubić, a my dodajemy wam także tej muzycznej energii. Pozostańcie z nami i mówimy wam dzień dobry. Oliwia Ciszewska
7: i Marcin Wiśniewski. Gramy.

0: To jest poranne Radio Gra. Słuchajcie, niebawem wakacje, no więc zaczniemy gdzieś tam wyjeżdżać, a to oznacza, że niektórzy jednak patrzą na to, gdzie wyjeżdżamy, aby wbić się nam do domu i poszukać. Poszukać w różnych miejscach, w których zazwyczaj chowamy kosztowności w domach, prawda? Eksperci jednak są nieubłagani i radzą, żeby...
1: Żeby nie chować najlepiej swoich kosztowności w sypialni. Tam, gdzie na pierwszy jakiś taki rzut tej myśli, gdzie coś schować, no pod poduszką, chyba najlepiej. Z drugiej strony, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby nie pisać w social mediach, że jedziecie na wakacje, tylko dopiero po wakacjach powiadomcie wszystkich, że byliście na właśnie takim wspaniałym wyjeździe. No i gdzie? Gdzie jeszcze nie chować?
0: To inaczej powiem ci. Szuflada ze skarpetkami, materac, poduszkiem są takim pierwszym miejscem, gdzie złodzieje przychodzą, patrzą po prostu. Jak jest na to rada? No, eksperci mówią, bądźmy po prostu nudni i nieprzewidywalni, czyli najlepiej chowajmy takie ważne przedmioty w miejscach mało oczywistych, czyli na przykład puszka po krojonych pomidorach, czy na przykład miejsce, gdzie chowamy kapsułki do prania i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja na przykład bym schowała do odkurzacza. Tam na pewno żaden złodziej nie będzie szukał.
0: Zatem misja specjalna na dzisiaj popołudnie. Rozpraszamy domowy majątek, no i trzymajcie swoje skarby bezpiecznie, nie dając się rutynie, a my podkręcamy tempo.

0: pracowity, pełny energii od samego rana, skoro energia to i sport. No i na chwilę wrócę, wyjątkowo ja, do tematu mundialu, ponieważ oglądałam wczoraj nawet trochę meczu Anglia-Chorwacja. Był on idealny dla takich osób jak my, wstających rano do pracy, no bo sporo bramek już wpadło w pierwszej połowie, można było iść spać, 2-1, takim wynikiem dla mnie zakończył się ten mecz,
1: i rozumiem,
0: tak
1: że
0: jak obstawiałam.
1: Na tym zakończyłaś oglądanie tego meczu. Czyli jak się człowiek budzi o poranku i widzi 4-2 finalnie dla Anglii w meczu z Chorwatami, to może jednak mieć małe zdziwienie.
0: No niestety, moje zdziwienie było niemałe, ponieważ no, moje obstawianie nie były dobre. Nie wiem, czy wy też obstawiacie, na przykład z kolegami z pracy.
1: Nam też nie poszło, przyznajemy się od razu, żeby nie było wątpliwości, a do mundialu to my będziemy wracali w naszych serwisach sportowych w Radiu Gra.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie 2 sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon,
15: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
18: Po reklamie.

0: No i stało się. Nadejszła, jak to mówił klasyk, wiekopomna chwila. Od 1 lipca w Toruniu wchodzi prohibicja. Wiem, brzmi groźnie, prawda? Bo nam się to kojarzy z totalnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chodzi oczywiście o nocną sprzedaż alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. No i co ważne, to ograniczenie będzie obowiązywało w sklepach, w tym samym dyskontach, marketach, sklepach monopolowych, w supermarketach, czy też na stacjach paliw.
1: W takim razie ja może uspokoję wszystkich imprezowiczów korzystających z nocnego życia Torunia. Tutaj po barach, luźnych klubach będzie można chodzić i nadal korzystać z trunków wysokiej mocy. Na wynos jednak nie będzie można sobie wziąć buteleczki.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: A to, co właśnie słyszeliście, to Wiktor Waligura, 4 pory roku. Taki młody, zdolny chłopak na antenie Radia Gra.
1: Lubimy tego gościa, przyznajemy się od razu. A za chwilę panowie z Italii zaśpiewają Italo Disco. The Colors nazywają się.
0: To też
1: pozostańcie z nami.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
23: Nawet 23 albo 4 stopnie Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Jeżeli chodzi o sytuację na niebie, to może być trochę słońca, trochę chmur. Niewykluczone, że w ciągu dnia popada przelotnie deszcz, powieje umiarkowany wiatr.
22: Bo Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.
0: To jest Radio Gra.

0: To już za chwilę 9 na zegarach, słuchajcie, Radio Gra. Teraz będzie, no właśnie, hit czy tip na rato. A propos tipów, tipsy. No właśnie, o paznokciach będzie.
1: Może ja zrobię takie ASMR drobne. Teraz to, co słyszycie, to są moje paznokcie. A dlaczego o tym mowa? Ponieważ hity kolorystyczne na lato zawsze są. Ostatnio był jeszcze maślany żółty w modzie. Dziewczyny miały takie lekko pastelowe, żółte kolory. Ale to się wszystko zmienia. Teraz liliowy fiolet jest na topie. Specjalistki mówią, rozbielony fiolet z delikatnym twistem błękitu pięknie koresponduje z opaloną skórą. Ale nie bójcie się, bladziochy, równie dobrze prezentuje się przy jaśniejszych karnacjach.
0: U nas jest łatwiej, wiesz, mamy tak, trzy kolory. Ładny, brzydki, no i taki tam sobie jeszcze inny.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: I to już za chwilę dziewiąta, za chwilę wiadomości. Nie zawsze miłe, no ale dziś mamy dzień przeciwdziałania nienawiści, czyli stop hejtowi szeroko pojętemu, mówimy nie. No to dzisiaj mamy do siebie zwracać się bardzo miło.
1: Milusio, właśnie, my się tylko lubimy, my się szanujemy, my się wspieramy.
0: A jak się spodoba, to niech tak zostanie już na zawsze. Pozostańcie z nami, to jest Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
12: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
16: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
17: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
18: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
16: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
19: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
20: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
21: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
20: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
21: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: Po reklamie. Mamy czwartek, 18 dzień czerwca, na zegarach już godzina 9, czas na kolejny raport Radia Gra.
0: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Przed nami upalny weekend w Toruniu i okolicach z przewidywaną maksymalną temperaturą od 30 do nawet 34 stopni Celsjusza. Jednak tak wysokie temperatury mogą być dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia, przypominają medycy.
3: Jeśli mamy takie skrajne temperatury, czyli no tak jak w najbliższych dniach oscylujące okolicy 30 stopni w cieniu, to tutaj trzeba oczywiście zwrócić uwagę na te grupy najbardziej narażone, na upały, które mogą mieć powikłania związane z upałami, czyli osoby starsze w podeszłym wieku z wielochorobowością i dzieci. Czyli oczywiście wybieramy na aktywność poza domem bardziej pory poza największym nasłonecznieniem, największym upałem, czyli raczej do południa i wieczorem. To, a najlepiej kto może, to w takie dni, szczególnie starsze osoby, najlepiej, żeby w takie dni spędzić w domu, w cieniu, w chłodzie, nawadniając się, pijąc dużo płynów.
0: Mówił dr Sylwester Kleczka, koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Teraz informacje dla kierowców. Chodzi o zmiany na skrzyżowaniu Skłodowskiej, Kirii i Chrzanowskiego, a one są związane z przebudową ulicy Olsztyńskiej. Jeżeli jedziecie od strony miasta, nie zawrócicie na wspomnianej krzyżówce. Jeżeli będziecie chcieli zawrócić, musicie skręcić w lewo w Chrzanowskiego, a następnie skorzystać z istniejącego ronda. Dla kierowców, którzy będą skręcali z Chrzanowskiego w prawo, wprowadzono strzałkę do warunkowego skrętu. Jedźcie ostrożnie, zwracajcie szczególną uwagę na znaki. Przed nami Dni Torunia 2026. W programie tegorocznej edycji Święta Miasta znalazło się blisko 70 wydarzeń, w tym koncerty plenerowe, spektakle, pikniki, jarmark, projekcje filmowe, a także wydarzenie edukacyjne, sportowe i projekty ekologiczne. Pierwsze wydarzenia już jutro, ostatnie 28 czerwca. W ramach Dni Torunia organizatorzy starają się wyjść poza starówkę, angażując różne dzielnice Torunia. Część wydarzeń zaplanowano na przykład na Lewobrzeżu.
22: W tym roku łączymy właściwie dwa brzegi, właśnie przez Zamek Dyboski i wydarzenia, które będą się tam odbywać. Nie będzie to jedno wydarzenie, a będą kina plenerowe, będą wianki warm-up oraz koncert Jesus Christ Superstar, więc chcemy zaangażować też tutaj Lewobrzeże, ale również, tak jak wspomniałeś, jest też włączone Bydgoskie Przedmieście, między innymi poprzez Kulturalny Hub Bydgoskiego Przedmieścia, Urban Lab, który obchodzi swoje pierwsze urodziny w tym roku, ale mamy też takie mniejsze projekty jak Muzyka na Przystankach, będzie też na przystanku Odnowy, więc wychodzimy w różne miejsca właśnie po to, żeby odejść trochę od zespołu staromiejskiego i włączyć mieszkańców właśnie w tych ich swoich dzielnicach.
0: Mówiła Marta Sochacka, pełniąca obowiązki dyrektora w Toruńskiej Agendzie Kulturalnej.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Mocno widoczne, podświetlone znaki stop jeszcze przed wakacjami mają stanąć w okolicy wybranych przejazdów kolejowych, tam gdzie nie ma rogatek i sygnalizacji świetlnej.
23: To ma być widoczne z odległości kilkuset metrów mocne światło, które ma zachęcić do tego, by nacisnąć na hamulec, bo coraz bliżej są tory kolejowe, tak to opisuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
24: Kiedy zbliża się kierowca z większą prędkością niż powinien do przejazdu, to ten znak stop będzie świecił bardzo intensywnie.
23: W całej Polsce wciąż działa ponad 4,5 tysiąca przejazdów kolejowych bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej.
0: To był Michał Dobrołowicz.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: To będzie bardzo ciepły dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 24 stopni. Jednak na niebie przeplatanka słońca i chmur, a do tego mogą dojść przelotne opady deszczu. Jutro ma być jeszcze cieplej i termometry wskażą nawet 27 albo 28 kresek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: No i proszę bardzo, jak szybko nam minął ten czwartkowy poranek. Oliwia Ciszewska, dziękuję bardzo za dziś. Był dzisiaj ze mną
25: Marcin Wiśniewski, jakomu minął, temu minął, bo niektórzy jeszcze dzielnie walczą i walczyć będą. My trzymamy za was kciuki, nie poddajcie się.
1: Miłego dnia.

0: utwór, który chyba śmiało można dopisać do swojej wakacyjnej playlisty. Calvin Harris i Rihanna w Radiu Gra. No a przypomnę, że wakacje to już za tydzień i jeden dzień. Dzisiaj czwartek, 18 dzień czerwca. Jeden z tych najdłuższych dni w roku. Potrwa 17 godzin i 13 minut. Witajcie, Mariusz Pucyło. Kłaniam się i zapraszam do 13 za chwilę For The Cause.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Halo? Gdzie jesteś?
9: W domu, podlewam kwiatki. A co?
8: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
9: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
8: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
9: Co? 9 zł?
8: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.
19: Yeah.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Ace of Base w Radiu Gra. Mundial wczoraj przyniósł nam dwa ciekawe mecze. Portugalia zaledwie zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga, a Anglia rozgromiła Chorwację aż 4-2. Ale i dzisiaj, na żywo, w Toruniu, można przeżyć piłkarskie emocje. Dzisiaj turniej pocieszenia, impreza, na której grać będą drużyny gwiazd. Te gwiazdy to Marcin Najman, Michał Marszał, Mateusz Borek i Artur Wichniarek. Turniej dzisiaj o godzinie 15 nad stawem Komtura. Organizatorzy zapowiadają m.in. podwórkowe zasady, czyli co, trzy rożne karny, sporo humoru i sportową rywalizację w luźnej atmosferze. Fajna propozycja na czwartek. A jaka pogoda dzisiaj? O tym za chwilę. Później Clean Bandit.
1: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
3: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Mistrzowskie okazje w grze!
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: To będzie bardzo ciepły dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 24 stopni. Jednak na niebie przeplatanka słońca i chmur, a do tego mogą dojść przelotne opady deszczu. Jutro ma być jeszcze cieplej i termometry wskażą nawet 27 albo 28 kresek.
14: To jest Radio Gra.

0: Houdini i Dua Lipa. Jej niedawny ślub to była odwrotność tego, co szykuje nam Taylor Swift. U niej ślub na tysiące osób, Dua Lipa skromnie tylko wśród najbliższych i rodziny. Ja wybrałbym wersję Dua Lipy, a wy? Za nami Dua Lipa, a przed nami łzy i Agnieszka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: są emocje sportowe na mundialu, ale są też emocje polityczne. Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem, a to znaczy, że zbliżają się najważniejsze wiadomości, czyli o 10:00 świeży raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo? Gdzie jesteś?
9: W domu, podlewam kwiatki. A co?
8: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
9: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
8: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
9: Co? 9 zł?
8: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
10: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
15: Winda nie działa.
14: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
15: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
14: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
2: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
7: Tu Radio Gra, za chwilę wracamy do grania, za chwilę Bledka i dwa dni. Teraz mamy 10:00, teraz pora na najnowszy raport.
8: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Jest kolejny krok w stronę czwartego etapu toruńskiej średnicówki. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej inwestycji na fragmencie od szosy okrężnej do szosy bydgoskiej. Ta część realizacji robót ma potrwać 2,5 roku.
9: 4 skrzyżowania, klasa drogi GP, szerokość jezdni 2x7, nośność 115 km. Oraz drogi, cała infrastruktura, szanowni państwo, czyli ścieżki, rowerowe chodniki, elementy BRD, tam gdzie trzeba to również doświetlenie, tam gdzie się pojawią przejścia dla pieszych, to będzie też specjalne, dedykowane doświetlenie. Zawsze powtarzam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo doświetla przechodniów od strony najazdu samochodów.
8: Mówił Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Zmieniamy temat. W pierwszy dzień wakacji, czyli 27 czerwca, uruchomione zostaną cieszące się dużym zainteresowaniem podróżnych marszałkowskie letnie pociągi do popularnych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem i w Borach Tucholskich, zapowiada Urząd Marszałkowski w Toruniu. Od kolejnej soboty z dworców w Bydgoszczy i Toruniu odjadą Latarnik, Borsuk i Rybitwa, zabierając mieszkańców na wypoczynek. Więcej informacji dla pasażerów publikujemy na naszej stronie Gra FM. 2026 to w Toruniu rok Heleny Grosówny, wybitnej aktorki teatralnej i filmowej, także tancerki i patriotki, która na świat przyszła właśnie w naszym mieście w 1904 roku. Mieszkańcy pamiętają jej talencie. Kilka lat temu Grosówna została patronką jednego z rond w Toruniu. To była inicjatywa doktora Krzysztofa Trojanowskiego, profesora z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
10: Wspaniała aktorka, tancerka, pomimo przykrości rozmaitych w życiu, potrafiła zachować optymizm i również zarażać tym optymizmem innych, nawet w najbardziej trudnych warunkach obozowych, podczas wojny w obozach jenieckich. Karierę zakończyła w połowie lat 60., czyli od wielu lat już później po wojnie nie mogliśmy jej podziwiać na ekranie, niestety tylko w małych rolach, jakichś takich zupełnie drobnych, niestety nie potrafiono wykorzystać jej talentu w tych latach powojennych. Także świetnie, że przypominamy niezwykłą artystkę i świetnie, że udało się, że Helena Grosówna zostanie patronką szkoły, do której wcześniej uczęszczała, czyli szkoły podstawowej przy ulicy Łąkowej.
8: Po mieście kursuje także tramwaj, którego patronką jest Grosówna, a na Wolę Zamkową udało się przenieść i odrestaurować rodzinny dom artystki, któremu groziło wyburzenie.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Sejm zajmie się dziś rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów. Ten projekt wzbudza kontrowersje, bo przewiduje dopłaty do składek ZUS oraz wprowadzenie statusu artysty zawodowego.
12: Kluby koalicji rządowej mają poprzeć projekt, jednak wszyscy zapowiadają liczne poprawki do ustawy. Liczymy na współpracę z Pałacem Prezydenckim. To usłyszałem od wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli z Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko ustawie z pewnością będzie głosować opozycja.
13: To jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, można powiedzieć, psuło budę.
12: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Podobną ustawę PiS składał w trakcie swoich rządów, jednak ostatecznie nie weszła ona w życie.
8: To był Kacper Wróblewski. Dziś w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 24 stopni, jednak na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, a parasole mogą się przydać. Przelotne opady deszczu mogą nam towarzyszyć przez cały dzień. Utrzymuje się także umiarkowany wiatr.
7: Halo, halo, tu Radio Gra, Mariusz Pucyło. Dzień dobry, po 10:00. Niektórzy teraz pewnie zaczynają drugie śniadanie. No to smacznego, a do tych pysznych kanapeczek hity pełne energii. Na początek tej godziny Bledka i dwa dni. Daleko.

0: Dam, ATC w radiu gra, a teraz coś z kryminałków, ale odległych. Wietnamska policja przejęła ponad 400 kotów podczas dużej akcji rozbicia gangu zajmującego się handlem tych zwierząt na mięso, o czym poinformowały organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt i lokalne media. 400 kotków uratowanych, a nie ugotowanych. To daleko w Wietnamie, ale tak zaczynam się zastanawiać. A kotlet, to z czego jest zrobiony, co?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, Bari
3: masz. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynkainfo.pl.
1: Koniczynka.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Roy Orbison w Radiu Gra, a ja przypominam, że od dzisiaj mamy czasowe zamknięcie bulwaru filadelfijskiego. To na dni Torunia o 9:00 to nastąpiło i potrwa do godziny 8:00 w najbliższy poniedziałek, czyli długo, długo. Zamknięcie na odcinku od Łaziennej do Ślimaka Getyńskiego. Jak czytamy, od strony Łaziennej przejazd jest zabezpieczony słupkami blokującymi, natomiast od strony Ślimaka Getyńskiego ustawione zostaną bariery drogowe. Więcej lokalnych wiadomości oczywiście w najbliższym raporcie. To będzie o 11:00, a do 11:00 jeszcze między innymi elektryczne gitary, Freddie Mercury i już teraz Alef Arben.

0: idzie fala gorąca, a my jesteśmy przygotowani. Mamy gorące hity, to Ina i More Than Friends, a za chwilę elektryczne gitary. Szczegóły pogody dosłownie za momencik.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Będę był to restaurantem.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
14: Halo? Gdzie jesteś?
15: A w domu, podlewam kwiatki. A co?
14: Rzuć te kwiatki! W Serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
15: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
14: Konkretne?

0: kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
1: Co? 9 zł?
0: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123. Po reklamie.
2: Dziś w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 24 stopni, jednak na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, a parasole mogą się przydać. Przelotne opady deszczu mogą nam towarzyszyć przez cały dzień. Utrzymuje się także umiarkowany wiatr.

Gabriela i Kecaj w Radiu Gra. Słuchajcie, dobre wieści. Jest dodatkowa pula wejściówek na koncert Jesus Christ Superstar, który odbędzie się w poniedziałek, ten najbliższy, 22 czerwca o 21.30 na Zamku Dybowskim. Jak zdobyć te wejściówki? Dzisiaj od 15 do 17 w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, czyli Toruń Plaza, Galeria Kopernikus, Urząd Miasta Torunia, a także od 13.30 do 15.30 w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Torunia przy Poznańskiej. Także gotowi do startu? Spokojnie, spokojnie. Trzeba poczekać do popołudnia. My idziemy w stronę 11. Teraz Madonna, a za moment Phil.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
2: Eleganckie albo codzienne. Kolorowe lub jednolite. Ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
3: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
4: Winda nie działa.
3: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
4: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Po reklamie.
6: Pora sprawdzić, co przygotowali nasi dziennikarze. Jest 11:00, zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
7: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Na początek temat pogodowy. Fala upałów jest coraz bliżej Torunia. W weekend termometry mogą wskazać powyżej 30 stopni Celsjusza.
8: Noce również będą cieplejsze. Pod koniec tygodnia 17, 18, może nawet 19 stopni w nocy, czyli tyle, co jeszcze niedawno w ciągu dnia. Dużo słońca również, chociaż jeszcze w czwartek tych chmurek może być nieco więcej, gdzieś tam pokropi, ale w piątek słońca troszkę więcej, w sobotę najwięcej tego słońca i jak wspomniałem, temperatura powyżej 30 stopni, jest na to bardzo duża szansa. W najbliższych dniach opadów oczywiście mniej, ale jest możliwość, że wieczorem w sobotę lub w nocy z soboty na niedzielę dotrą do nas z zachodu jakieś burze, może jakieś atrakcje właśnie w tym ciepłym sobotnim wieczorze, pojawią się jakieś błyski na niebie, jest na to jakaś tutaj szansa, oczywiście to zjawiska bardziej też lokalne.
7: Mówił Rafał Maszewski, toruński klimatolog. Mówiąc o tak wysokich temperaturach, nie można zapomnieć o odpowiednim zadbaniu o nasze zdrowie.
9: Upały no też sprzyjają temu, że chcemy się jednak opalić, na co zwracać uwagę i o czym należy pamiętać, żeby nie dostać udaru chociażby.
10: Z rozsądkiem trzeba podejść do tego tematu. Jak najbardziej można pojechać nad wodę, trochę się poopalać, ale to też nie może być tak, że ktoś po prostu się kładzie i 3 godziny się opala, bo to może się skończyć udarem takim cieplnym, który tutaj w sezonie letnim mamy takich pacjentów. Nawet potrafią się objawy pojawić po 2-3 dniach od takiego nasłonecznienia. No ale osoby młode, bez chorób, to powiedzmy mogą sobie radzić jeszcze w takiej sytuacji. Pilnując się, to dadzą radę, mówiąc kolokwialnie, ale osoby starsze czy dzieci, takich rzeczy nie można robić, czyli, że ktoś jedzie nad kąpielisko bez żadnego parasola, zadaszenia i przebywa na słońcu, nie wiem, 6 godzin, 8 godzin, bo to naprawdę jest duże ryzyko poparzeń skóry lub takich udarów cieplnych, a to jest takie no, zagrożenie życia.
7: Mówił dr Sylwester Kleczka, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Zmieniamy temat. Trwają prace przy budowie nowej drogi dla rowerów na fragmencie Lubicz Górny-Tużno o łącznej długości ponad 9 km. Obecnie wykonawca realizuje roboty związane z układaniem podbudowy pod ścieżkę dla cyklistów na odcinku Brzeźno-Młyniec I. Równocześnie prowadzone są prace, które polegają na ustawianiu obrzeży na kolejnym fragmencie trasy między Młyńcem II a Krobią, informuje gmina Lubicz. Koszt robót to ponad 9 705 000 zł, a ich zakończenie zaplanowano na 30 września. A teraz jeszcze krótka informacja z magistratu. Profesor Lidia Smętek i Jacek Jerka w trakcie obchodów Święta Miasta otrzymają z rąk Pawła Gulewskiego medale honorowe prezydenta Torunia Toruniu. Więcej na Gra FM i o tym będziemy Wam jeszcze dzisiaj mówić w naszych raportach. Słuchacie raportu? Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To efekt wspólnej akcji policji ABW. Co wiadomo o zatrzymanym?
11: To mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, ma 36 lat i zatrzymano go dziś rano koło Warszawy, czyli ten mężczyzna po zabójstwie najpewniej nie wyjechał z Polski.
7: To był Krzysztof Zasada. Przypomnijmy, do zabójstwa Simona Skrepeckiego doszło w poniedziałek. W biały dzień na ulicy oddano do niego kilka strzałów. Rosjanin, artysta, performer, znany był z krytyki Władimira Putina.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
7: Nawet 24 stopnie Celsjusza mogą wskazać dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. Na niebie jednak mieszanka słońca i chmur. Do tego co jakiś czas będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Utrzyma się umiarkowany wiatr. Jutro będzie cieplej, może być nawet do 27 albo 28 stopni i już raczej bez deszczu.
0: Muzyka. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
6: Tu Radio Gra, tu Mariusz Pucyło, tu hity pełne energii. Billy Joel i Uptown Girl na początek tej godziny. Witajcie ponownie.

0: pozytywne granie, czyli hity pełne energii. Huey Lewis and the News. Ja szukam pozytywnych wiadomości, a jakoś dzisiaj trafiam na same kryminałki. I to bardzo ciekawe. Policja w Częstochowie dostała zgłoszenie dotyczące karawanu marki Mercedes, który poruszał się ulicą Częstochowską w Radostkowie. Według świadka pojazd jechał slalomem, co mogło wskazywać, że kierowca jest nietrzeźwy. Przypominam, że to był pogrzebowy karawan. Jak go zatrzymali, to okazało się, że kierowca karawanu wiózł trumnę z ciałem i miał 2,5 promila alkoholu. Został zatrzymany przez policję. Przepraszam za czarny humor, ale chyba można powiedzieć, że był pijany w trupa.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Cool.

0: największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynka.info.pl. Koniczynka.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Halo? Gdzie jesteś?
6: W domu, podlewam kwiatki. A co?
5: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
6: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
5: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
6: Co? 9 zł?
5: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Robbie Williams w Radiu Gra, a my mamy świeże informacje na temat NADA Festival 2026. To będzie 4 i 5 września. Dołączyły kolejne gwiazdy. To Jakub Jan Bryndal, Łajka, a także uczestnicy warsztatów Sklejam Słowa. Przypomnę, że na liście do tej pory byli m.in. Koma, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Lins, Kasia Sienkiewicz, Kerala Dust, Igo, Liwka, Nene Heroin, Daniel Godson, Waluś, Kraksa, Kryzys oraz Omasta. Wiem, że lista jest długa, więc łatwiej ją ogarnąć, zaglądając na naszą stronę Gra FM. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły tegorocznej edycji festiwalu NADA 2026.

0: Salon optyczny Okularium w Hrubieszowie po wielkiej metamorfozie już otwarty. Z tej okazji mega promocja. Druga para okularów za złotówkę. Wow! Umów bezpłatną wizytę telefonicznie lub na okularium.pl. Nowe wnętrze, nowa energia, ten sam profesjonalizm. Zapraszamy! Optyk Okularium, Hrubieszów, ulica Narutowicza 31.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.

0: Oddział zamknięty podpowiada, co zrobić ze zbliżającym się weekendem. Hity pełne energii powrócą za moment. Będzie Velvet i Chemistry, będzie Taylor Swift, ale najpierw prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Pitne Skier Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
10: Eleganckie albo codzienne. Kolorowe lub jednolite. Ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
13: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które Cię stać.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Nawet 24 stopnie Celsjusza mogą wskazać dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. Na niebie jednak mieszanka słońca i chmur. Do tego co jakiś czas będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Utrzyma się umiarkowany wiatr. Jutro będzie cieplej, może być nawet do 27 albo 28 stopni i już raczej bez deszczu.

0: Solo, Clean Bandit i Demi Lovato w Radiu Gra. A dzisiaj urodziny ma jeden z Beatlesów. Który to z nich? No, opcje są dwie, tylko dwóch ich jeszcze zostało. Zdradzimy to po 12, a o pełnej oczywiście najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
4: Halo? Gdzie jesteś?
5: A w domu, podlewam kwiatki. A co?
4: Rzuć te kwiatki! W Serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
5: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
4: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
5: Co? 9 zł?
4: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123. Po reklamie.
6: Zaczynamy raport o 12, czyli przegląd najnowszych wiadomości lokalnych, krajowych i światowych. Zapraszam.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej czwartego etapu trasy średnicowej północnej. Taka droga ma połączyć szosę okrężną z szosą bydgoską w Toruniu. Wartość umowy? Prawie 1,5 miliona złotych. Na przygotowanie dokumentów firma Multiconsult Polska będzie miała 30 miesięcy.
8: Firma bardzo znana w Polsce, duża, z potencjałem Multiconsult. Termin realizacji również 30 miesięcy. Finał ma być taki, że projektant ma uzyskać decyzję z RIDowską, ale do decyzji RIDowskiej to szeroka droga i pełen zakres, pały pakiet prac, czyli prace koncepcyjne, uzgodnienia, konsultacje. Działamy również w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Musimy zaprojektować skrzyżowanie trasy silnicowej z ulicami Szosa Okrężna i Szosa Bydgoska.
7: Ta trasa docelowo połączy także nasze miasto z gminą Zławieś Wielka.
8: Średnicową chcemy skomunikować Złą Wieś. Razem współpracujemy. Próbowaliśmy też rozstrzygnąć postępowanie wspólne. Niestety odcinek naszych sąsiadów był drogi i idą swoją ścieżką i swoim postępowaniem, powtarzają postępowanie przetargowe.
7: Mówił Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Zmieniamy temat. Mamy informacje dla pasażerów kolei. Już od 27 czerwca na trasę wróci popularny weekendowy pociąg Rybitwa, łączący Toruń Wschodni z nadmorskim Kołobrzegiem. Rybitwa wyruszy po raz pierwszy w przyszłą sobotę z Torunia Wschodniego o 7:14. Kolejne przystanki na terenie Torunia to Toruń Miasto i Toruń Główny. Potem pociąg zatrzyma się m.in. w Solcu Kujawskim, na trzech bydgoskich stacjach, w Nakle nad Notecią, w Pile, Szczecinku czy Białogardzie. Rybitwa skończy bieg w Kołobrzegu o 12:10. Powrót z nadmorza zaplanowano na godzinę 16:22, a przyjazd do Torunia Wschodniego na 21:00.
3: Wiadomości z regionu.
7: Zaglądamy do podtoruńskiej gminy Lubicz. Powiemy o dwóch inwestycjach. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, zacznijmy od gminnej biblioteki publicznej, która powstaje przy Grębockiej w Lubiczu Dolnym.
9: Rozpoczęły się prace rozbiórkowe starych obiektów. W tym miejscu powstanie nowoczesna biblioteka podzielona na kilka stref. Będzie przestrzeń dla najmłodszych z książkami, zabawkami oraz ścianką sensoryczną. Zaplanowano też przestrzeń dla młodzieży oraz salę konferencyjną, gdzie będą się odbywać spotkania autorskie, spotkania dyskusyjnego klubu książki, warsztaty i inne wydarzenia dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych, aż 95% to unijne dofinansowanie.
7: Przenieśmy się jeszcze do Kopanina.
9: Jeszcze w tym roku między Świetlicą Wiejską a wiaduktem autostradowym powstanie nowy chodnik. Zapewni on mieszkańcom bezpieczne dojście do przejścia oraz przystanku. Podpisano już umowę z wykonawcą. Wartość inwestycji to blisko 700 tysięcy złotych.
7: Teraz w raporcie Wiadomości ze Świata powiemy o ukraińskim ataku na Moskwę. Po raz kolejny zapłonęła położona niespełna 15 kilometrów od Kremla rafineria. Nad dużą częścią Moskwy unosił się dym z płonących zakładów.
10: Rosyjskie władze podały, że przez dłuższy czas żołnierze dziś o poranku odpierali zmasowany atak roju dronów. Zestrzelić mieli 180 bezzałogowców. Wiadomo, że na pewno kilka dotarło do celu, a moskiewska rafineria Kapotnia zaspokaja 40% zapotrzebowania stołecznego obwodu na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze na potrzeby wojska.
7: Mówił Krzysztof Zasada. Trzy stopnie pokazały termometry w Toruniu i cieplej już dzisiaj raczej nie będzie. Na niebie sporo chmur, z których po południu może pokropić. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr, a warunki biometeo będą dzisiaj obojętne. Do miasta idzie fala upałów. Jutro może być 27 stopni Celsjusza, w sobotę i w niedzielę ponad 30. Niewykluczone, że w weekend przez region przejdzie także kolejny burzowy front.
6: Radio Gra pozdrawia wszystkich, ale najgoręcej solenizantów. Dzisiaj imieniny obchodzą Elżbieta, Marek i Amanda. Wszystkiego dobrego. Mariusz Pucyło, hity pełne energii. Zaczynamy po polsku. Męskie granie orkiestra.

Gotta go home, Bonnie M w Radiu Gra. No jeszcze parę godzin i już pójdziemy do domu. Dzisiaj 18 czerwca. Kto ma dzisiaj urodziny? Między innymi Paul McCartney. Urodził się tego dnia roku 1942 w Walton Hospital w północnym Liverpoolu. Ciekawostka, jego mama była tam pielęgniarką. Jeden z Beatlesów, Paul McCartney, kończy dzisiaj 84 lata, a 65 lat temu w Basilton urodziła się Alison Moyet.

0: Karierę zaczynała w duecie Jazu, a potem wystartowała jako solistka. Dzisiaj kończy 65 lat. Alison Moje, jaki charakter mają dziś urodzeni? Człowiekowi, który dziś przyszedł na świat, zależy na tym, żeby otoczenie go podziwiało, zwłaszcza za jego nieprzeciętną mądrość. Tak, oczywiście jest bystry i inteligentny. Nigdy nie stara się jednak okazywać innym swojej wyższości. Ma dobre intencje i chętnie pomaga innym. Jeżeli chodzi o wady, często miewa chwilę zwątpienia. Dennis Lloyd i Mad World, tak zagramy za chwilę.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.

Backstreet Boys. Hity pełne energii w Radiu Gra. A ja przypominam, że uwolniono dodatkową pulę wejściówek na koncert Jesus Christ Superstar, który odbędzie się w poniedziałek, najbliższy poniedziałek o 21.30 na Zamku Dyboskim. Te wejściówki można zdobyć dzisiaj w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia od 15 do 17. Toruń Plaza, Galeria Kopernikus, Urząd Miasta Torunia, i od 13.30 do 15.30 w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Poznańskiej. Ale wejściówki przysługują wyłącznie osobom posiadającym status mieszkańca Torunia. Powolutku można się szykować. A do 13 u nas m.in. Jennifer Lopez i już teraz Dawid Podsiadło.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny, a teraz rekordy popularności bije jej hit sprzed lat, z roku 2011, On The Floor. To dlatego, że został wykorzystany w serialu Off Campus o hokeistach i ich miłościach. Sama Jennifer przyznała, że uwielbia ten serial. My o serialach więcej sobie opowiadamy w sobotnie popołudnie, także zapraszam już dzisiaj, ale na razie ciągle mamy czwartek. Co szykuje nam pogoda, to za chwilę, potem trochę rytmów reggae.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy.

0: czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
5: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
6: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Po reklamie.
8: 23 stopnie pokazały termometry w Toruniu i cieplej już dzisiaj raczej nie będzie. Na niebie sporo chmur, z których po południu może pokropić. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr, a warunki biometeo będą dzisiaj obojętne. Do miasta idzie fala upałów. Jutro może być 27 stopni Celsjusza, w sobotę i w niedzielę ponad 30. Niewykluczone, że w weekend przez region przejdzie także kolejny burzowy front.
9: To jest... Radio Gra.

Calvin Harris w Radiu Gra. Hity pełne energii. Hitów na mundialu to dzisiaj nie ma, ale przynajmniej mecze są o sensownej porze. O 18 Czechy RPA, o 21 Szwajcaria kontra Bośnia Hercegowina i potem jeszcze o północy Kanada, Katar i o 3 nad ranem Meksyk, Korea Południowa. Piłka nożna, spać nie można. Słyszymy się jutro po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: reklama.
1: Włączamy gorący sezon w Lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Torimpex, tani weekend do soboty. Schab z kością 12,99 kg. Żeberka paski 12,99 kg. Szynka bez kości 12,99 kg. Pomidor cherry 250 gramów 2,99 opakowanie. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na iloftoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
14: Po reklamie.
15: To czwartek, 18 czerwca. W Radiu Gra zapraszamy na raport o 13.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Wybitni Torunianie zostaną uhonorowani medalami Torunium. To jedno z najważniejszych miejskich odznaczeń. Przyznawane jest osobom, instytucjom, firmom czy organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Torunia. W tym roku podczas obchodów Święta Miasta to prestiżowe wyróżnienie trafi do dwóch wybitnych postaci związanych z Toruniem. Profesor dr habilitowanej Lidii Smętek oraz Jacka Jerki. Profesor Smętek to wybitna Torunianka, absolwentka absolwentka pierwszego LO w Toruniu i UMK. Karierę naukową związała z fizyką i chemią kwantową, osiągając międzynarodowe sukcesy w dziedzinie spektroskopii atomowej. Jacek Jerka, czyli Jacek Kowalski, to z kolei artysta, którego surrealistyczne obrazy i grafiki zdobyły uznanie na całym świecie. Urodzony w Toruniu, w swojej twórczości często nawiązuje do rodzinnego miasta, jego architektury i atmosfery. Więcej o tegorocznych laureatach medali Toruniom poczytacie na stronie internetowej Gra FM.
0: O tym się mówi w Toruniu.
16: Taksówkarze z Torunia dopieli swego. Wkrótce taksówki ponownie pojawią się na wybranych uliczkach toruńskiej starówki. To efekt skarg przewoźników i hotelarzy. Temat zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: W kwietniu tego roku w toruńskiej strefie UNESCO wprowadzono nową organizację ruchu. Z wielu ulic zniknęły spod zakazów tabliczki "Nie dotyczy taksi", co oznaczało zakaz wjazdu dla taksówek na fragmenty m.in. ulic Mostowej, Mostu Paulińskiego czy Panny Marii. Łącznie objęto tym ograniczeniem około 400 metrów ulicy w ścisłym centrum.
16: I te zmiany spotkały się z krytyką zarówno ze strony taksówkarzy, jak i hotelarzy.
14: Tak, zwracali oni uwagę, że ich klienci musieli pokonywać się z ciężkimi bagażami nawet 100-metrowe odcinki pieszo. W odpowiedzi na te sygnały przewoźnicy rozpoczęli rozmowy z miastem. Efektem negocjacji jest zapowiedź przywrócenia wcześniejszych możliwości wjazdu dla taksówek na część staromiejskich ulic. Zmianie przyjrzy się jednak jeszcze Komisja Bezpieczeństwa, a powrót do stanu sprzed kwietnia ma nastąpić najpóźniej do połowy lipca.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
16: Przed nami upalny weekend. Synoptycy przewidują, że jutro, pojutrze i w niedzielę termometry w Toruniu mogą pokazać 30 stopni Celsjusza albo nawet więcej. W tym czasie najbardziej narażone są osoby starsze, dzieci czy ludzie z chorobami kardiologicznymi. Zbyt długie przebywanie na słońcu grozi oparzeniami skóry, udarem cieplnym. A jakie są jego objawy?
17: Udar cieplny, czyli takie właśnie narażenie, długotrwałe narażenie na wysokie temperatury plus narastające odwodnienie, co się z tym zawsze wiąże. Objawami w pierwszej kolejności to jest taki jakby utrudniony kontakt, nadmierna senność, mogą się pojawić takie zimne dreszcze, pomimo tego, że organizm przegrzany, mogą się pojawić wymioty. To takie, powiedzmy, najbardziej charakterystyczne to jest ta taka nadmierna senność, osłabienie.
16: Mówił nam dr Sylwester Kleczka, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Miejskim przy Batorego w Toruniu. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla.
0: Sport w Radiu Gra.
16: Już 48 drużyn rozegrało pierwsze mecze Mundialu. Pora na drugą kolejkę fazy grupowej. Otworzy ją mecz Czechów z RPA. Dwóch drużyn, które na koncie mają po jednej przegranej. Wojciech Marczyk przed starciem z afrykańską drużyną rozmawiał z czeskim piłkarzem Górnika Zabrze, Lukasem Sadilkiem.
18: Mamy duże szanse na możemy wygrać.
19: To jest wasza szansa, bo patrząc na te RPA, to oni bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, no mnóstwo błędów.
18: No tak. To ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to nasza szansa.
16: Początek meczu Czechów z RPA o godzinie 18. Po południu w Toruniu może dzisiaj popadać. Na toruńskim niebie sporo chmur, niewiele przejaśnień, wieje zachodni wiatr, momentami umiarkowany. Barometry pokażą dzisiaj 1012 hektopaskali. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne. Termometry wskazują z kolei 23 stopnie i cieplej już dzisiaj raczej nie będzie.
15: Już po 13:00 Mariusz Skodrowski, dzień dobry, na wspólne odliczanie do wolnego mundialowego, jakby nie było popołudnia, ale przecież i weekend coraz bliżej, a przy okazji to wyjątkowy czas, bo jutro rozpoczyna się wielkie świętowanie mieszkańców Torunia na ten i na wiele innych tematów. Sporo, do godziny 18:00, a już za chwilę Rihanna i Milki.

0: Avicii w radio gra Without You. Leon Madsen indywidualnym mistrzem Danii, a zwycięstwo zdobył dosłownie na ostatnich metrach. Drugi był Fredrik Jakobsen, trzeci Michael Jebsen-Jensen. Reprezentant toruńskiego klubu Mikkel Mikkelsen mimo bardzo dobrego początku ostatecznie zajął 5. miejsce. Na już w niedzielę starcie na Moto Arenie o 19:30. Press Grupa Deweloperska kontra Motor Lublin. No i mam pytanie, skoro już była mowa a propos Duńczyków, jaki był bądź jest wasz ulubiony duński zawodnik, który jeździł bądź jeździ w toruńskich barwach? 56 od 6 do 0. A po przerwie Sylwia Grzeszczak i Electric Light Orchestra.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
9: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
8: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
9: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
8: I mają to wszystko?
9: Tak jest, do tego w super cenach.
8: To na co czekamy?
9: Młyniec Skład Budowlany.
8: Młyniec pierwszy, Polna 4.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
15: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King. Czasami jedna decyzja może dzielić życie od tragedii. A czy mielibyśmy odwagę pomóc podjąć często trudną decyzję? Warto o tym pomyśleć, tym bardziej, że w najbliższą sobotę, 20 czerwca, Toruń stanie się poligonem bezpieczeństwa. W ramach krajowego treningu pierwszej pomocy przejdziemy od teorii do praktyki. A co nas czeka? Obsługa defibrylatora AED, resuscytacja krążeniowo-oddechowa i jak profesjonalnie wezwać ratowników, kiedy liczy się każda sekunda. Wszystko to pod okiem specjalistów z ratownictwa i straży pożarnej. A widzimy się między 12 a 14 w dwóch punktach: galeriach Kopernikus przy Żółkiewskiego oraz Toruń Plaza przy Broniewskiego. Udział jest całkowicie bezpłatny. Warto zajrzeć, nauczyć się i zyskać spokój. Nie bądźmy bierni. Już teraz w radiu gra Justin Bieber i Nicki Minaj.

Ultravox Dancing with Tears in My Eyes w Radio Gra. Jedni mają łzy radości, inni smutku. Mowa oczywiście o tym, co dzieje się na mundialu przed nami.

0: kolejne pojedynki. Przypomnę, o 18 Czechy RPA, zaś o 21 Szwajcaria kontra Bośnia i Hercegowina. Ciekaw jestem, komu kibicujecie pod nieobecność Polaków. A w Radio Gra po przerwie Magic System i Offenbach.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
9: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
11: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
12: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
13: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Po południu w Toruniu może dzisiaj popadać. Na toruńskim niebie sporo chmur, niewiele przejaśnień. Wieje zachodni wiatr, momentami umiarkowany. Barometry pokażą dzisiaj 1012 hektopaskali. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne. Termometry wskazują z kolei 23 stopnie i cieplej już dzisiaj raczej nie będzie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Kombi w Radiu Gra. Dziś Międzynarodowy Dzień Sushi. Ciekawe, czy lubicie, a jeżeli tak, to jakie jest wasze ulubione? Za chwilę w Radiu Gra za to najświeższe wiadomości o 14.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
8: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
9: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
10: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.

0: na wybrane.
1: To powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G. Bo
2: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play! Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play! Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play!
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
4: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000.

0: tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
1: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Halo? Gdzie jesteś?
3: A w domu, podlewam kwiatki. A co?
2: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
3: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
2: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od...
3: Co? 9 zł?
2: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie 3. paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynkainfo.pl.
1: Koniczynka.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Po reklamie.
7: Jest czwartek, 18 czerwca, na zegarach 17, w Radiu Gra czas na najświeższy raport.
8: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Trwają intensywne prace modernizacyjne na dwóch kluczowych torowiskach tramwajowych w Toruniu, na ulicach Kościuszki oraz Konstytucji 3 Maja. MZK zdaje kolejne sprawozdanie z prac. Na ulicy Kościuszki roboty prowadzone są obecnie po południowej stronie torowiska, tramwaje kursują po nowym torze północnym. Zamontowano nowe lampy LED, układane są instalacje pod nową sygnalizację. Zakończenie głównych prac pod koniec sierpnia. Na Konstytucji robotników spotkamy na obu torach od pawilonu Maciej do pętli Olimpijska. Trwa demontaż starego torowiska, usuwanie podbudowy oraz montaż nowego oświetlenia. Planowany termin zakończenia prac to styczeń 2027.
9: O tym się mówi w Toruniu.
8: Do Torunia zbliża się fala upałów. W sobotę o poranku IMGW wyda prawdopodobnie ostrzeżenie drugiego stopnia w tej sprawie. Czerwiec do tej pory nie był aż tak ciepły.
10: Jak na razie czerwiec jest nieco chłodniejszy od normy, prawie o stopień, ale no, ta prognoza wskazuje na to, że ta średnia czerwca będzie rosnąć i być może okaże się czerwiec jako normalny, a nawet lekko ciepły. To powinno się nieco nam ocieplić. Jak wspomniałem, z opadami poprawiło się, jeszcze trochę popada, ale wysoka temperatura, która jest spodziewana, spowoduje, że duże parowanie będzie z powierzchni, także dość szybko ta ziemia będzie się nam przesuszać. No może jak burza przyjdzie, no to trochę nam odrobi, ale spójrzmy na Wisłę. Nawet w Toruniu ostatnio mieliśmy dni temu 108-109 centymetrów poziom wody, tak? Czyli no już bliski tutaj do rekordu się zbliżamy. W najbliższych dniach trochę tej wody przybędzie, ale to 140-150 centymetrów to nadal woda niska.
8: Mówił klimatolog z Torunia Rafał Maszewski.
9: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
8: Przed nami Dni Torunia. W programie prawie 70 wydarzeń. Koncerty, spektakle, pikniki czy jarmarki. Ważnym elementem obchodów będzie koncert poświęcony pamięci znanych artystów. Ocalić od zapomnienia Grechuta Wodecki Załucha.
11: Pojawi się m.in. Marek Piekarczyk albo Ewelina Flinta. Będzie w tym roku to trochę nowa formuła, dlatego że w poprzednich latach był to koncert poświęcony Załsze, a w tym roku włączamy dwóch kolejnych wielkich artystów, więc osoby, które dotychczas przychodziły na w poprzednich latach na te koncerty, zapraszamy również, bo będzie to zupełnie coś nowego.
8: Ten koncert 20 czerwca zapraszała Marta Suchacka, PO dyrektora w Toruńskiej Agendzie Kulturalnej. Pierwsze wydarzenia Dni Torunia już jutro, ostatnie 28 czerwca. Na koniec przypomnijmy, że w związku z obchodami Święta Miasta czasowo zostaje zamknięty dla ruchu odcinek bulwaru filadelfijskiego między Łazienną a Ślimakiem Getyńskim.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
8: W lipcu powinna rozpocząć się kompleksowa kontrola zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego, zapowiedział rzecznik Najwyższej Izby Kontroli. Bartłomiej Pograniczny wskazał, że NIK sprawdza już sytuację w warszawskim Szpitalu Południowym. Wyniki mamy poznać w przyszłym miesiącu. To w tej stołecznej placówce był zatrudniony Dawid Kacprzyk, lekarz i działacz KO, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Miał też organizować dla partyjnych towarzyszy specjalny salonik, gdzie specjalni pacjenci mieli być przyjmowani poza kolejką.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Dzisiaj w nocy słupki rtęci zjadą tak do 12-13 kreski. Przed nami letni, wręcz upalny weekend w Toruniu. Już jutro na niebie będzie więcej słońca, nie będzie padać deszcz. Termometry pokażą 28 stopni, pojutrze już ponad 30. Ale to też oznacza, że przez region być może przejdzie burzowy front.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
7: Już po 17, za niecałą godzinę początek kolejnego meczu na Mundialu Czechy kontra RPA. Szkoda, że nie nasi, a może i lepiej, bo człowiek się nie będzie stresował przynajmniej. Za kilka dni, dokładnie w niedzielę, jubileuszowy koncert jednej z muzycznych legend Torunia. 30-lecie zespołu Paralyzed Band. Więcej na ten temat jeszcze w tej godzinie. A za chwilę Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: można od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wydany nam meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

Także wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Jutro startuje święto miasta Torunia, a wśród nich te prestiżowe momenty, chociażby odsłonięcie Katarzynki przez Roberta Małeckiego, ale także znani Torunianie otrzymają z rąk Pawła Gólewskiego medale honorowe prezydenta miasta Torunia Toruniom. Tym razem będą to profesor Lidia Smentek i doskonały artysta Jacek Jerka. A Radiogra jako dumni posiadacze również takiego wyróżnienia gratulujemy nowym laureatom. A do 18 na naszej antenie m.in. Jerry Halliwell i Mika.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
8: Winda nie działa.
7: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
8: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
7: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
9: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
10: Halo? Gdzie jesteś?
11: A w domu, podlewam kwiatki. A co?
10: Rzuć te kwiatki! W Serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
11: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
10: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
11: Co? 9 zł?
10: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
12: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
13: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
12: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
13: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 550

0: 555-555. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Dzisiaj w nocy słupki rtęci zjadą tak do 12-13 kreski. Przed nami letni, wręcz upalny weekend w Toruniu. Już jutro na niebie będzie więcej słońca, nie będzie padać deszcz. Termometry pokażą 28 stopni. Pojutrze już ponad 30. Ale to też oznacza, że przez region być może przejdzie burzowy front.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Roxy Węgiel, miasto, czym żyje nasze miasto, Toruń i najbliższa okolica, to jak zwykle w kolejnym raporcie Radia Gra i na bieżąco 24 godziny na dobę. Mariusz Skłodanowski, zapraszam już na nasze jutrzejsze spotkanie po 13.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Torimpex, tani weekend do soboty. Schab z kością 12,99 kg. Żeberka paski 12,99 kg. Szynka bez kości 12,99 kg. Pomidor cherry 250 gramów 2,99 opakowanie. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
9: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią.

0: Projekt Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Odd. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17:00. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: znajomamarka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
2: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
3: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
2: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
3: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
2: I mają to wszystko?
3: Tak jest, do tego w super cenach.
2: To na co czekamy?
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na iloftoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
5: Po reklamie.
6: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Wybitni torunianie zostaną uhonorowani medalami Torunium. To jedno z najważniejszych miejskich odznaczeń. Przyznawane jest osobom, instytucjom, firmom czy organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Torunia. W tym roku podczas obchodów Święta Miasta to prestiżowe wyróżnienie trafi do dwóch wybitnych postaci związanych z Toruniem. Profesor dr habilitowanej Lidii Smętek oraz Jacka Jerki. Profesor Smętek to wybitna torunianka, absolwentka pierwszego LO w Toruniu i UMK. Karierę naukową związała z fizyką i chemią kwantową, osiągając międzynarodowe sukcesy w dziedzinie spektroskopii atomowej. Jacek Jerka, czyli Jacek Kowalski, to z kolei artysta, którego surrealistyczne obrazy i grafiki zdobyły uznanie na całym świecie. Urodzony w Toruniu, w swojej twórczości często nawiązuje do rodzinnego miasta, jego architektury i atmosfery. Więcej o tegorocznych laureatach medali Torunium poczytacie na stronie internetowej Gra FM.
8: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
7: Jutro ruszy remont Gałczyńskiego w Toruniu. Chodzi o odcinek od trasy Staromostowej do Matejki. Pierwszy etap, który potrwa 2 miesiące, obejmie remont lewego pasa jezdni, parkingów, wjazdów do garaży od strony bloków. Ruch pojazdów będzie odbywał się jednokierunkowo po prawym pasie w kierunku Matejki.
8: Dzieje się na drogach.
7: Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 4. etapu średnicówki w Toruniu. Taka droga połączy szosę okrężną z szosą bydgoską. Wartość umowy to prawie 1,5 miliona złotych, mówi zastępca dyrektora działu drogowego do spraw pracowni drogowych z firmy Multiconsult Polska Tomasz Nowakowski.
9: Z RIT faktycznie daleka droga, po drodze czeka nas współpraca z ośrodkami geodezyjnymi, podziały, projekty podziałów, czekają nas pozwolenia wodnoprawne. To wszystko są uzgodnienia, opinie, to są wszystko bardzo długa droga, ciężka praca, a jesteśmy przygotowani, mamy już zespoły przygotowane, czekamy tylko, żeby wystartować.
7: A wspomniany z RIT to najważniejsze, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
8: Wiadomości z regionu.
7: Zaglądamy do podtoruńskiej gminy Lubicz. Powiemy o dwóch inwestycjach. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, zacznijmy od gminnej biblioteki publicznej, która powstaje przy Grębockiej w Lubiczu Dolnym.
10: Rozpoczęły się prace rozbiórkowe starych obiektów. W tym miejscu powstanie nowoczesna biblioteka podzielona na kilka stref. Będzie przestrzeń dla najmłodszych z książkami, zabawkami oraz ścianką sensoryczną. Zaplanowano też przestrzeń dla młodzieży oraz salę konferencyjną, gdzie będą się odbywać spotkania autorskie, spotkania dyskusyjnego klubu książki, warsztaty i inne wydarzenia dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych, aż 95% to unijne dofinansowanie.
7: Przenieśmy się jeszcze do Kopanina.
10: Jeszcze w tym roku między świetlicą wiejską a wiaduktem autostradowym powstanie nowy chodnik. Zapewni on mieszkańcom bezpieczne dojście do przejścia oraz przystanku. Podpisano już umowę z wykonawcą. Wartość inwestycji to blisko 700 tysięcy złotych.
7: dużo słońca na niebie, 30 stopni na termometrach, niewykluczone burze. Tak aktualnie prezentuje się prognoza pogody na najbliższy weekend w Toruniu. Najcieplej będzie w sobotę. Dzisiaj w nocy słupki rtęci zjadą tak do 12-13 kreski. Jutro w ciągu dnia będzie 27-28 stopni Celsjusza. W piątek parasole nam się raczej nie przydadzą, w sobotę już może popadać.
6: Hej, cześć, witajcie w ten piękny czwartek. Po godzinach po 18:00 Przemek Grabowski z wami za sterami w Radiu Gra. Będą wasze ulubione hity, nowości już na wakacje, bo przecież startujemy w przyszłym tygodniu. Teraz Justin Bieber i Nicki Minaj w hicie, który wrócił po latach. Beauty and the Beat.

Sheeran, który, uwaga, zapowiedział, że zrobi sobie dłuższą przerwę, ale zostawił nam do tej pory tyle muzyki, że chyba będzie czego słuchać. No, ma już powoli dość ciągłego koncertowania, cierpi także rodzina i teraz ten Sheeran chce poświęcić czas przede wszystkim właśnie rodzinie, no i swoim dzieciakom, ale spokojnie, spokojnie, po przerwie na pewno wróci. A my wracamy do polskiej klasyki. Artur Gadowski z zespołu Ira, Ten głos. Ona jest ze snu, taki hicior teraz w Radiu Gra. We'll be right back.

0: Glad You Came. Jason Derulo wrócił w ostatni weekend do Polski, zatańczył na festiwalu ING Silesia Beats, pokazał naprawdę dobry show. On bardzo dobrze śpiewa, świetnie też tańczy, ale jego tancerki, co robią te tancerki na scenie, naprawdę, ja nie wiem, jak tak się można powyginać. Okej, do gimnastyki za chwilę. Moziman, ale uwaga, uwaga, wrócimy także do Sabriny. Co wy na to? Będzie boys, boys, boys. Sabrina na basenie.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Halo? Gdzie jesteś?
8: A w domu, podlewam kwiatki. A co?
7: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
8: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
7: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
8: Co? 9 zł?
7: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.

0: 5000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

cały parkiet, wszyscy na disco tańczyli, kiedy grało się ten numer. Od razu wszyscy wychodzili na parkiet. Waiting for Tonight, nieśmiertelny hicior od Jennifer Lopez, która przyznaje się, że w domu i w życiu wiele rzeczy robi sama. Potrafi ugotować obiad, wyobraźcie sobie, naprawdę. Znajduje nawet na to czas, a i ciasto potrafi zrobić. No i w ostatnim wywiadzie podkreśliła, że swoje bliźniaki to też wychowywała praktycznie sama, bez żadnej pomocy i bez niani, aż nie chce się wierzyć. Rodzinka pewnie na pewno trochę pomagała. Słuchajcie, mam dla was coś nowego. Coś na wakacje, które startują za tydzień. Posłuchajcie, jak śpiewa Marisa. Zróbcie głośniej, polecam wam w Radiu Gra, nasza nowość Odkochaj.

szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-ospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Tegoroczne lato, to na pewno. Holenderski duet Another i House Talk To You. Zostańcie z Radiem Gra, bo wrócimy także do muzyki The Corrs. Ta słynna irlandzka rodzinka. Przypomnę wam ich hit Breathless.
1: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
8: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
12: Po reklamie.
13: Dużo słońca na niebie, 30 stopni na termometrach, niewykluczone burze. Tak aktualnie prezentuje się prognoza pogody na najbliższy weekend w Toruniu. Najcieplej będzie w sobotę. Dzisiaj w nocy słupki rtęci zjadą tak do 12-13 kreski. Jutro w ciągu dnia będzie 27-28 stopni Celsjusza. W piątek parasole nam się raczej nie przydadzą, w sobotę już może popadać.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja nie wiem, co jest w Macarenie, że po latach wciąż słucha się tego doskonale i jak się tylko zaczyna, to człowiek od razu chciałby potańczyć. Też tak macie, no to jest praktycznie klubowy kawałek. Dziadki z Los del Rio, Macarena, cały świat się w nich zakochał i tańczy do dzisiaj. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Kaigo, no i trochę klasyki. Wrócimy do muzyki Johnny Hates Jazz. Zagram wam ich Turn Back the Clock.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Halo? Gdzie jest?

0: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Modażejku. 20 czerwca. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

Stan otwiera się, to o Stanach. Będziemy otwierać w przyszłym tygodniu na starcie wakacji. Oczywiście bezalkoholowy, żeby nie było. Przemek Grabowski, witajcie po 19. Mundial trwa, ale dzisiaj można także obchodzić dzień sushi. Kto ma ochotę, a może takie domowe sushi, to nie jest łatwa potrawa, ale jakby co, to życzę wam smacznego, a po sushi spalamy kalorie. Ricky Martin i jego Maria. Uepa!

0: Less is in love od ekipy Level 42. Czy ktoś z was miał może dzisiaj trochę gorszy dzień, może jakieś stresy, może korki? Z badań wynika, że słuchanie świątecznych piosenek poprawia humor. Ale nie, no nie będziemy chyba przed startem wakacji grać Last Christmas. Nie będziemy tutaj bić żadnego rekordu, za to za chwilę zagram wam Felixa Jena, Ready for Your Love, i wrócimy też do klasyki. Słuchajcie, Franek Kimono, King Bruce Lee Karate Mistrz, polskie elektro. Z naszego gramofonu to przed wami.
1: Reklama. Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
3: Pomodori, mozzarella, bazilia. Brazilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
4: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Zapraszamy.
5: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999. www.ratuj.eu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
14: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
15: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
16: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
15: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
16: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
17: Po reklamie.
18: To jest.

Zrobiłem peeling. I got a feeling od ekipy Black Eyed Peas. No może dzisiaj, tak wiecie, akurat po wieczornej toalecie. Czas na wakacyjny, przedwakacyjny peeling. Teraz czas na nowość na wakacje i na urodziny od Kasi dla Darii. Samych dobrych chwil, Daria. Życzliwych ludzi dookoła. Powodzenia na studiach. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, no i miłości takiej, która zaleczy wszystko, co połamane. Daria, uśmiechnij się, dla ciebie taki hicior pełen słońca. Nasza słoneczna nowość. Shimza i Arko. Afro House w Radiu gra Fire, Fire.

0: sezon to Dawid Podsiadło w Radiu Gra. No, zaczyna się sezon na lawendę, lawenda kwitnie i warto sobie postawić w domu, może na tarasie, może na balkonie, może, nie wiem, może po prostu na oknie, bo lawenda wydziela kojący zapach, który, jak sugerują badania, może redukować stres i poprawiać jakość snu. Wiecie co, ja to przetestowałem i rzeczywiście śpi mi się lepiej z zapaszkiem lawendy, chyba że to siła autosugestii. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę kolejny winylowy klasyk z naszego gramofonu Sweet Dreams, pierwsza, najlepsza wersja od Eurythmics.
1: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord Ofon. Fosa Zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
2: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie.

0: nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Samba.
1: Samba, prawie de Janeiro. No takiej nuty potrzeba nam na te cieplejsze, słoneczne dni. Po 20 też nie zabraknie świetnej muzyki. Będą nowości, hity już przedwakacyjne i klasyki również. Życzę wam miłego wieczoru, udanej nocy, miłego piątku. Przemek Grabowski, cześć.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Torimpex. Tani weekend do soboty. Schab z kością 12,99 kg. Żeberka paski 12,99 kg. Szynka bez kości 12,99 kg. Pomidor cherry 250 gramów 2,99 opakowanie. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
5: Torimpex. Tani weekend do soboty. Schab z kością 12,99 kg. Żeberka paski 12,99 kg. Szynka bez kości 12,99 kg. Pomidor cherry 250 gramów 2,99 opakowanie. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
13: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
14: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
13: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
14: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
15: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zaczynamy od inwestycji drogowych, bowiem podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej czwartego etapu trasy średnicowej północnej w Toruniu. Nowa trasa, która ma przebiegać na odcinku od szosy okrężnej do szosy bydgoskiej, ma usprawnić komunikację w zachodniej części miasta, poprawić dostępność terenów inwestycyjnych i wesprzeć rozwój strefy inwestycyjnej Toruń-Zachód. Szczegóły planowanej inwestycji przedstawi nam Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
1: 4,5 kilometra z podziałem na takie zakresy. Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg jest pierwszy odcinek od szosy okrężnej. Chcemy się włączyć w miejscu, gdzie skończyliśmy budowę szosy okrężnej 2x2. To jest 1,7 kilometra do zakresu projektowanego przez MZK. Przypomnę, że w ramach tej naszej współpracy MZK projektuje środkowy odcinek około 900 metrów. Dalej projektant nawiąże się i zaprojektuje około 1,5 kilometra, dokładnie 1,4 metrów od projektowanej zajezdni tramwajowej do granic miasta i końcowy odcinek w celu skomunikowania drogi krajowej nr 80. Zejdziemy na dół na wysokości portu Drzewnego. 4 skrzyżowania, klasa drogi GP, szerokość jezdni 2x7, nośność 115 kN oraz drogi cała infrastruktura, szanowni państwo, czyli ścieżki, rowerowe chodniki, elementy BRD, tam gdzie trzeba to również doświetlenie, tam gdzie się pojawią przejścia dla pieszych, to będzie też specjalne, dedykowane doświetlenie. Zawsze powtarzam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo doświetla przechodniów od strony najazdu samochodów.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy na toruńskie ulice, bowiem taksówkarze z Torunia dopięli swego. Już wkrótce taksówki ponownie pojawią się na wybranych ulicach toruńskiej Starówki. To efekt skarg przewoźników i hotelarzy. Szczegóły przedstawi nam nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: W kwietniu tego roku w toruńskiej strefie UNESCO wprowadzono nową organizację ruchu. Z wielu ulic zniknęły spod zakazów tabliczki "Nie dotyczy taksi", co oznaczało zakaz wjazdu dla taksówek na fragmenty m.in. ulic Mostowej, Mostu Paulińskiego czy Panny Marii. Łącznie objęto tym ograniczeniem około 400 metrów ulicy w ścisłym centrum.
1: Kasiu, jak się domyślam, te zmiany spotkały się z krytyką zarówno ze strony taksówkarzy, jak i hotelarzy.
2: Tak, zwracali oni uwagę, że ich klienci musieli pokonywać się z ciężkimi bagażami nawet 100-metrowe odcinki pieszo. W odpowiedzi na te sygnały przewoźnicy rozpoczęli rozmowy z miastem. Efektem negocjacji jest zapowiedź przywrócenia wcześniejszych możliwości wjazdu dla taksówek na część staromiejskich ulic. Zmianie przyjrzy się jednak jeszcze Komisja Bezpieczeństwa, a powrót do stanu sprzed kwietnia ma nastąpić najpóźniej do połowy lipca.
1: Na zakończenie warto podkreślić, że nie jest to rewolucja, lecz korekta. Taksówki wciąż nie będą mogły wjeżdżać na ulice zabezpieczone słupkami, które pojawiły się wiosną tego roku. Z tego, co udało nam się ustalić, taksówkarze z Torunia nie wnosili o zmianę tych przepisów. To tyle, jeśli chodzi o zmiany drogowe w naszym mieście, ale nie oddalajcie się od radioodbiorników, bowiem już po przerwie porozmawiamy sobie o pogodzie i o tym, jak zachować zdrowie w upalne dni.
3: Reklama. Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of On. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17:00. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed nami najgorętsze dni tego roku, bowiem do Torunia zbliża się fala upałów. Od piątku włącznie termometry przekroczą 30 stopni Celsjusza. Jak będzie wyglądał weekend i przyszły tydzień? Szczegóły przedstawi nam Rafał Maszewski, toruński klimatolog.
2: Noce również będą cieplejsze. Pod koniec tygodnia 17, 18, może nawet 19 stopni w nocy, czyli tyle, co jeszcze niedawno w ciągu dnia. Dużo słońca również, chociaż jeszcze w czwartek tych chmurek może być nieco więcej, gdzieś tam pokropi, ale w piątek słońca troszkę więcej, w sobotę najwięcej tego słońca i jak wspomniałem, temperatura powyżej 30 stopni, jest na to bardzo duża szansa. W najbliższych dniach opadów oczywiście mniej, ale jest możliwość, że wieczorem w sobotę lub w nocy z soboty na niedzielę dotrą do nas z zachodu jakieś burze, może jakieś atrakcje właśnie w tym ciepłym sobotnim wieczorze, pojawią się jakieś błyski na niebie, jest na to jakaś tutaj szansa, oczywiście to zjawiska bardziej też lokalne. W niedzielę temperatura wysoka, chociaż może nie przekroczyć 30 stopni i kolejny tydzień przyszły, to raczej no tutaj upały odpuszczą, ale zimno też nie powinno być, bo temperatury raczej powyżej 25-27 stopni, czyli no można powiedzieć przyjemniej niż taki upał, bo no dla wielu osób upał też nie jest może korzystny dla naszych organizmów. Także lato się rozkręca, w przyszłym tygodniu czasami jakiś front się pojawi z deszczem lub burzą, ale generalnie jeszcze ta końcówka czerwca może przynosić takie większe ochłodzenia. Tak jak wspomniałem, przyszły tydzień już nieco chłodniejsze, to powietrze polarnomorskie będzie się do nas wbijało z północnego zachodu. Jak na razie czerwiec jest nieco chłodniejszy od normy, prawie o stopień, ale no, ta prognoza wskazuje na to, że ta średnia czerwca będzie rosnąć i być może okaże się czerwiec jako normalny, a nawet lekko ciepły.
3: To all the people all around the world. Ooh, la la la la la la la la la la la la la.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Oh yeah.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie zostajemy w temacie upałów. Należy pamiętać, że w najgorętsze dni najbardziej narażone są osoby w wieku senioralnym, dzieci i ludzie z chorobami współistniejącymi, chociażby takimi jak choroby kardiologiczne. Należy wtedy unikać wychodzenia w najcieplejsze godziny. Czym grozi nam zbyt długie przebywanie na słońcu?
2: Udar cieplny, czyli takie właśnie narażenie, długotrwałe narażenie na wysokie temperatury plus narastające odwodnienie, co się z tym zawsze wiąże. Objawami w pierwszej kolejności to jest taki jakby utrudniony kontakt, nadmierna senność, mogą się pojawić takie zimne dreszcze, pomimo tego, że organizm przegrzany, mogą się pojawić wymioty. To takie, powiedzmy, najbardziej charakterystyczne to jest to taka nadmierna senność, osłabienie.
1: A co do tego oparzenia, jak sobie z nimi radzić?
2: No jeśli chodzi o poparzenia skóry, no to większość tych poparzeń słonecznych to są takie poparzenia pierwszego stopnia, czyli po prostu jest ta zaczerwieniona skóra mocno, która gdzieś w kolejnych dniach się pojawi, oczywiście jakieś tam małe bąbelki mogą się pojawić i ta skóra zaczyna schodzić i to raczej preparatami dostępnymi w aptece sobie poradzi każdy.
1: Upały no też sprzyjają temu, że chcemy się jednak opalić, na co zwracać uwagę i o czym należy pamiętać, żeby nie dostać udaru chociażby.
2: Z rozsądkiem trzeba podejść do tego tematu. Jak najbardziej można pojechać nad wodę, trochę się poopalać, ale to też nie może być tak, że ktoś po prostu się kładzie i 3 godziny się opala.
1: Powiedzmy, dlaczego to nawodnienie jest tak istotne?
2: Ponieważ w zwykły taki dzień, nawet w sezonie letnim, zapotrzebowanie średnio dorosłego na wodę dobowe to jest około 2 litrów. Jeśli mamy temperaturę odbiegającą, skrajną, do góry, czyli mamy już 30 stopni, 30 kilka stopni, to temperatura ta powoduje, że o wiele bardziej organizm i skóra paruje, pocimy się, czyli tracimy te płyny dodatkowo, których generalnie na co dzień przy niższych temperaturach się nie dzieje. Więc te płyny trzeba wyrównać.
1: Mówił dr Sylwester Kleczka, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.

kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Odd. Fosa zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed nami Dni Torunia. W programie tegorocznej edycji Święta Miasta znalazło się blisko 70 wydarzeń, w tym koncerty plenerowe, spektakle, pikniki rodzinne, projekcje filmowe, a także wydarzenia edukacyjne, sportowe i projekty ekologiczne. Pierwsze wydarzenia już jutro, w piątek, ostatnie 28 czerwca. W ramach Dni Torunia organizatorzy starają się wyjść poza Starówkę, angażując różne dzielnice Torunia. Część wydarzeń zaplanowano na Lewobrzeżu.
2: W tym roku łączymy właściwie dwa brzegi, właśnie przez Zamek Dyboski i wydarzenia, które będą się tam odbywać. Nie będzie to jedno wydarzenie, a będą kina plenerowe, będą wianki warm-up oraz koncert Jesus Christ Superstar, więc chcemy zaangażować też tutaj Lewobrzeże, ale również, tak jak wspomniałeś, jest też włączone Bydgoskie Przedmieście, między innymi poprzez Kulturalny Hub Bydgoskiego Przedmieścia, Urban Lab, który obchodzi swoje pierwsze urodziny w tym roku, ale mamy też takie mniejsze projekty jak Muzyka na Przystankach, będzie też na przystanku Odnowy, więc wychodzimy w różne miejsca właśnie po to, żeby odejść trochę od zespołu staromiejskiego i włączyć mieszkańców właśnie w tych ich swoich dzielnicach.
1: Jeśli chodzi o Lewobrzeże, to warto wspomnieć, że musical Jesus Christ Superstar zobaczymy w klasycznej odsłonie.
2: To będzie klasyczna wersja Jesus Christ Superstar, więc nie będzie na przykład słuchawek, nie będzie to w formie silent disco. Oczywiście nazywamy to koncertem, dlatego że nie, no będzie to w innej formule niż dotychczas prezentowane było w między innymi w Odnowie, ale myślimy, że w anturażu Zamku Dyboskiego i tego klimatu na pewno też przypadnie to do gustu mieszkańcom.
1: Mówiła Marta Sochacka, pełniąca obowiązki dyrektora w Toruńskiej Agencie Kulturalnej. Rozmawiał z nią redaktor Michał Mrozek.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
4: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
5: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w czwartek. Zapraszam.
9: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
8: Zaczynamy od Dni Torunia. W programie tegorocznej edycji Święta Miasta znalazło się blisko 70 wydarzeń, w tym koncerty plenerowe, spektakle, pikniki rodzinne, jarmark, projekcje filmowe, a także wydarzenia edukacyjne, sportowe i projekty ekologiczne.
10: W tym roku łączymy właściwie dwa brzegi, właśnie przez Zamek Dyboski i wydarzenia, które będą się tam odbywać. Nie będzie to jedno wydarzenie, a będą kina plenerowe, będą wianki warm-up oraz koncert DJ's Christ Superstar, więc chcemy zaangażować też tutaj Lewobrzeże, ale również, tak jak wspomniałeś, jest też włączone Bydgoskie Przedmieście, między innymi poprzez Kulturalny Hub Bydgoskiego Przedmieścia, Urban Lab, który obchodzi swoje pierwsze urodziny w tym roku, ale mamy też takie mniejsze projekty jak Muzyka na Przystankach, będzie też na przystanku Odnowy, więc wychodzimy w różne miejsca właśnie po to, żeby odejść trochę od zespołu staromiejskiego i włączyć mieszkańców właśnie w tych ich swoich dzielnicach.
8: 22 czerwca na Zamku Dybowskim odbędzie się koncert Jesus Christ Superstar.
10: Nie będzie na przykład słuchawek, nie będzie to w formie silent disco. Oczywiście nazywamy to koncertem, dlatego że nie, no będzie to w innej formule niż dotychczas prezentowane było między innymi w Odnowie, ale myślimy, że w anturażu Zamku Dybowskiego i tego klimatu na pewno też przypadnie to do gustu mieszkańcom.
8: Ważnym elementem obchodów jest koncert poświęcony pamięci znanych artystów. Ocalić od zapomnienia Grechuta Wodecki-Zaucha.
10: Pojawi się między innymi Marek Piekarczyk albo Ewelina Flinta. Będzie w tym roku to trochę nowa formuła, dlatego że w poprzednich latach był to koncert poświęcony Zausze, a w tym roku włączamy dwóch kolejnych wielkich artystów, więc osoby, które dotychczas przychodziły na w poprzednich latach na te koncerty, zapraszamy również, bo będzie to zupełnie coś nowego.
8: Mówiła Marta Sochacka, pełniąca obowiązki dyrektora w Toruńskiej Agendzie Kulturalnej. Wydarzenia w ramach Dni Torunia potrwają do 28 czerwca.
9: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
8: Do Torunia nadciąga fala upałów. W weekend termometry wskażą nawet 33 stopnie Celsjusza.
11: Zmierza do nas fala gorącego powietrza pochodzenia zwrotnikowego z kierunku południowo-zachodniego, tutaj od Hiszpanii, Francji, Niemiec, z tej właśnie strony to gorące powietrze będzie do nas wchodziło. No i w Toruniu też je oczywiście odczujemy, nie tak bardzo jak na zachodzie kraju, gdzie możliwe są wzrosty nawet do ponad 35 stopni. W naszym mieście no, zrobi się na pewno gorąco, ale temperatura w sobotę zwłaszcza powinna przekroczyć 30 stopni, tutaj około 32, może przy sprzyjających warunkach 33 33 stopnie, no to będzie pierwszy dzień upalny tego roku. Dzień upalny, czyli temperatura przekracza nam 30 stopni, wtedy zaliczamy jako dzień upalny. Noce również będą cieplejsze, pod koniec tygodnia 17, 18, może nawet 19 stopni w nocy, czyli tyle, co jeszcze niedawno w ciągu dnia. Dużo słońca również, w sobotę najwięcej tego słońca i jak wspomniałem, temperatura powyżej 30 stopni, jest na to bardzo duża szansa. W najbliższych dniach opadów oczywiście mniej, ale jest możliwość, że wieczorem w sobotę lub w nocy z soboty na niedzielę dotrą do nas z zachodu jakieś burze, może jakieś atrakcje właśnie w tym ciepłym sobotnim wieczorze, pojawią się jakieś błyski na niebie, jest na to jakaś tutaj szansa, oczywiście to zjawiska bardziej też lokalne. W niedzielę temperatura wysoka, chociaż może nie przekroczyć 30 stopni i kolejny tydzień przyszły, to raczej no tutaj upały odpuszczą, ale zimno też nie powinno być, bo temperatury raczej powyżej 25-27 stopni, czyli no można powiedzieć przyjemniej niż taki upał, bo no dla wielu osób upał też nie jest może korzystny dla naszych organizmów. Także lato się rozkręca, w przyszłym tygodniu czasami jakiś front się pojawi z deszczem lub burzą, ale generalnie jeszcze ta końcówka czerwca może przynosić takie większe ochłodzenia, tak jak wspomniałem, przyszły tydzień już nieco chłodniejsze, to powietrze polarnomorskie będzie się do nas wbijało. Jak na razie czerwiec jest nieco chłodniejszy od normy, prawie o stopień. Ta prognoza wskazuje na to, że ta średnia czerwca będzie rosnąć.
8: Mówił toruński klimatolog Rafał Maszewski.
9: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
8: A jak dbać o zdrowie w czasie nadchodzących upałów?
12: Powiedzmy, dlaczego to nawodnienie jest tak istotne?
13: Ponieważ w zwykły taki dzień, nawet w sezonie letnim, zapotrzebowanie średnio dorosłego na wodę dobowe to jest około 2 litrów. Jeśli mamy temperaturę odbiegającą, skrajną, do góry, czyli mamy już 30 stopni, 30 kilka stopni, to temperatura ta powoduje, że o wiele bardziej organizm i skóra paruje, pocimy się, czyli tracimy te płyny dodatkowo, których generalnie na co dzień przy niższych temperaturach się nie dzieje. Więc te płyny trzeba wyrównać. Czyli jeśli mamy ten upalny dzień, to już nie możemy pić 2 litry, bo to jest za mało. Musimy pić 2,5 litra. Kilka dni takiego upału i kilka dni niedopicia tych płynów powoduje następstwa. I dlatego w takie dni mamy tutaj pacjentów na SOR-ach zwiększonej ilości, czyli omdlenia, bóle głowy, zawroty głowy, drętwienia, kończyn. Jeśli mamy takie skrajne temperatury, czyli no tak jak w najbliższych dniach oscylujące okolicy 30 stopni w cieniu, to tutaj trzeba oczywiście zwrócić uwagę na te grupy najbardziej narażone, na upały, które mogą mieć powikłania związane z upałami, czyli osoby starsze w podeszłym wieku z wielochorobowością i dzieci. Czyli oczywiście wybieramy na aktywność poza domem bardziej pory poza największym nasłonecznieniem, największym upałem, czyli raczej do południa i wieczorem. To, a najlepiej, kto może, to w takie dni, szczególnie starsze osoby, najlepiej, żeby w takie dni spędzić w domu, w cieniu, w chłodzie, nawadniając się, pijąc dużo płynów.
12: Upały no też sprzyjają temu, że chcemy się jednak opalić. Na co zwracać uwagę i o czym należy pamiętać, żeby nie dostać udaru chociażby?
13: Z rozsądkiem trzeba podejść do tego tematu. Jak najbardziej można pojechać nad wodę, trochę się poopalać, ale to też nie może być tak, że ktoś po prostu się kładzie i 3 godziny się opala, bo to może się skończyć udarem takim cieplnym, który tutaj w sezonie letnim mamy takich pacjentów. Nawet potrafią się objawy pojawić po 2-3 dniach od takiego nasłonecznienia. No ale osoby młode, bez chorób, to powiedzmy mogą sobie radzić jeszcze w takiej sytuacji. Pilnując się, to dadzą radę, mówiąc kolokwialnie, ale osoby starsze czy dzieci takich rzeczy nie można robić, czyli że ktoś jedzie nad kąpielisko bez żadnego parasola, zadaszenia i przebywa na słońcu, nie wiem, 6 godzin, 8 godzin, bo to naprawdę jest duże ryzyko poparzeń skóry lub takich udarów cieplnych, a to jest takie no, zagrożenie życia. Udar cieplny, czyli takie właśnie narażenie, długotrwałe narażenie na wysokie temperatury plus narastające odwodnienie, co się z tym zawsze wiąże. Objawami w pierwszej kolejności to jest taki jakby utrudniony kontakt, nadmierna senność, mogą się pojawić takie zimne dreszcze, pomimo tego, że organizm przegrzany, mogą się pojawić wymioty. To takie powiedzmy najbardziej charakterystyczne to jest ta taka nadmierna senność, osłabienie.
12: A co do tego oparzenia, jak sobie z nimi radzić?
13: No jeśli chodzi o poparzenia skóry, no to większość tych poparzeń słonecznych to są takie poparzenia pierwszego stopnia, czyli po prostu jest ta zaczerwieniona skóra mocno, która gdzieś w kolejnych dniach się pojawi, oczywiście jakieś tam małe bąbelki mogą się pojawić i ta skóra zaczyna schodzić i to raczej preparatami dostępnymi w aptece sobie poradzi każdy.
8: Mówił dr Sylwester Kleczka, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Rozmawiał Artur Stochla.
9: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
8: Za nami podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji 4. etapu trasy średnicowej północnej. To odcinek od szosy okrężnej do szosy bydgoskiej.
14: Odcinki projektowane w mieście są zdecydowanie trudniejsze niż obwodnice. Mamy bardzo dużo infrastruktury, uwarunkowań już istniejących, dojazdy do prywatnych posesji, do przedsiębiorstw. Z RIT faktycznie daleka droga, po drodze czeka nas współpraca z ośrodkami geodezyjnymi, podziały, projekty podziałów, czekają nas pozwolenia wodnoprawne. To wszystko są uzgodnienia, opinie, to są wszystko bardzo długa droga, ciężka praca, a jesteśmy przygotowani, mamy już zespoły przygotowane.
8: Mówił Tomasz Nowakowski z ramienia firmy odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji.
15: 4,5 kilometra z podziałem na takie zakresy. Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg jest pierwszy odcinek od szosy okrężnej. Chcemy się włączyć w miejscu, gdzie skończyliśmy budowę szosy okrężnej 2x2. To jest 1,7 kilometra do zakresu projektowanego przez MZK. Przypomnę, że w ramach tej naszej współpracy MZK projektuje środkowy odcinek około 900 metrów. Dalej projektant nawiąże się i zaprojektuje około 1,5 kilometra, dokładnie 1,4 metrów od projektowanej zajezdni tramwajowej do granic miasta i końcowy odcinek w celu skomunikowania drogi krajowej nr 80. Zejdziemy na dół na wysokości portu Drzewnego. 4 skrzyżowania, klasa drogi GP, szerokość jezdni 2x7, nośność 115 kN oraz drogi, cała infrastruktura, szanowni państwo, czyli ścieżki, rowerowe chodniki, elementy BRD, tam gdzie trzeba, to również doświetlenie, tam gdzie się pojawią przejścia dla pieszych, to będzie też specjalne, dedykowane doświetlenie. Zawsze powtarzam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo doświetla przechodniów od strony najazdu samochodów.
8: To był Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Będziemy zwiedzać kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na obrzeżach toruńskich Bielan od ponad 50 lat rozciąga się jeden z najbardziej rozpoznawalnych i nowoczesnych kompleksów uniwersyteckich w Polsce, kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To nie tylko miejsce nauki i pracy tysięcy studentów oraz naukowców, ale także unikalny przykład powojennej architektury i urbanistyki doceniany przez ekspertów z całej Europy. Idea stworzenia nowoczesnego miasteczka akademickiego narodziła się tuż po zakończeniu II wojny światowej w roku 1945. Jednak dopiero 20 lat później, w marcu 1962 roku, władze centralne podjęły decyzję o sfinansowaniu tego przedsięwzięcia. Projekt budowy kompleksu miał być główną inwestycją związaną z obchodami 500. rocznicy urodzin patrona uczelni Mikołaja Kopernika. Plan architektoniczny przygotował zespół pracowni urbanistyczno-architektonicznej S77 pod kierownictwem docenta doktora Ryszarda Karłowicza. Prace budowlane rozpoczęto 9 czerwca 1967 roku. Całość inwestycji podzielono na 3 etapy, z których pierwszy zakończył się w październiku 1973 roku, kiedy to kampus został oficjalnie otwarty w obecności premiera Piotra Jaroszewicza. Koszty pierwszego etapu przekroczyły 540 milionów złotych. Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika był pierwszym w Polsce kompleksem zabudowań akademickich zaprojektowanych i zrealizowanych według jednolitej koncepcji urbanistycznej. Już w pierwszym etapie oddano do użytku kluczowe obiekty: rektorat, bibliotekę, instytuty naukowe, domy studenckie, hotele asystenckie, stołówkę, przychodnie zdrowia, sale gimnastyczne oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. W kolejnych dekadach kampus był sukcesywnie rozbudowywany. W latach 90. XX wieku powstały nowe budynki dydaktyczne i naukowe. W czerwcu 2014 roku kampus połączono z centrum Torunia nowoczesną linią tramwajową, co znacznie poprawiło dostępność komunikacyjną tego obszaru. Zabudowa kampusu została zaprojektowana tak, by podkreślać rangę nauki i uniwersytetu jako świątyni wiedzy. Szerokie tarasowe schody prowadzące do głównych budynków spiętrzone na kilku poziomach potęgują monumentalny charakter założenia. Centralnym punktem jest forum główne, wokół którego rozmieszczono najważniejsze obiekty: aule, rektorat, bibliotekę i Instytut Chemii. W centrum forum znajduje się lustro wodne, które pełni zarówno funkcję nawilżacza powietrza, jak i rezerwuaru przeciwpożarowego. Na placu parkingu uwagę przyciąga pano ozdabiające fasadę auli. Dzieło Stefana Knapa, złożone z 255 kwadratowych elementów w 3 rozmiarach, z których 7 tworzy portret Mikołaja Kopernika. Pomnik De Revolutionibus, upamiętniający dzieło patrona uczelni, stanowi ważny element organizujący przestrzeń patia. Rozplanowanie przestrzenne kampusu umożliwia jego dalszą rozbudowę. Zabudowania rozmieszczono wzdłuż 2 osi: mieszkaniowo-socjalnej od auli do klubu studenckiego od nowa oraz dydaktyczno-naukowej od rektoratu do biblioteki i wydziałów. Domy studenckie oraz hotele asystenckie skupione są wokół tak zwanego małego forum. W skład kampusu wchodzą liczne budynki o różnorodnych funkcjach. Aula zaprojektowana przez Marka Różańskiego, oddana do użytku w ostatnim dniu grudnia 1972 roku, będąca miejscem najważniejszych wydarzeń akademickich. Rektorat, również autorstwa Marka Różańskiego, którego budowa zakończyła się w grudniu 1971 roku. Biblioteka uniwersytecka zaprojektowana przez Witolda Benetka, przeniesiona z ulicy Fryderyka Chopina, z nowymi powierzchniami magazynowymi dobudowanymi pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Budynki wydziałów chemii, nauk biologicznych i weterynaryjnych, nauk ekonomicznych i zarządzania, prawa i administracji oraz teologicznego. W skład kampusu wchodzi także Kolegium Humanisticum, nowoczesny gmach Wydziału Nauk Historycznych, oddany do użytku w 2011 roku, zaprojektowany przez Stefana Kuryłowicza, ale także Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, uruchomione w 2013 roku, oraz Uniwersyteckie Centrum Sportowe, otwarte 27 września 2013 roku, obejmujące halę sportowo-widowiskową, 25-metrowy basen, tory do nauki pływania, salę fitness, siłownię, ściankę wspinaczkową, jacuzzi oraz zaplecze odnowy biologicznej. Hala sportowa może pomieścić 250 widzów. Kampus UMK w Toruniu to także domy studenckie oraz hotele asystenckie, zaprojektowane przez Wincentego Schobera, oddane do użytku w latach 70. Klub studencki od nowa, działający od 1983 roku. Budynek przy ulicy Jurija Gagarina 39. Od maja 2022 roku siedziba Instytutu Psychologii oraz Katedry Kognitywistyki. Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest nie tylko miejscem nauki i pracy, ale także ważnym symbolem polskiej myśli urbanistycznej i architektonicznej.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.
11: Radio Gra. Hity pełne energii.
12: A ty

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Władysław Dziewulski, wybitny polski astronom i jeden z ojców toruńskiej nauki. Urodzony 2 września 1878 roku w Warszawie. Przez całe swoje życie nie tylko zgłębiał tajemnice wszechświata, ale także aktywnie współtworzył środowisko naukowe, które do dziś kształtuje oblicze polskiej edukacji i badań astronomicznych. Młody Dziewulski ukończył 5. Gimnazjum Klasyczne w Warszawie w 1897 roku, po czym rozpoczął studia matematyczno-fizyczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. W 1920 roku Władysław Dziewulski uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Jego kariera naukowa nabrała tempa, a prowadzone przez niego badania z zakresu astrofizyki i astronomii gwiazdowej przyniosły mu uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Opracował m.in. nową metodę wyznaczania ruchów gwiazd w przestrzeni, co stanowiło przełom w mechanice nieba. Po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 roku Dziewulski wraz z grupą polskich naukowców, wśród których była także Wilhelmina Iwanowska, wyjechał do Łodzi. Tam zapadła decyzja o utworzeniu nowego ośrodka naukowego w Toruniu. Rok później Władysław Dziewulski był już jednym ze współzałożycieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem. W latach 1945-1947 pełnił funkcję prorektora uczelni. W czerwcu 1946 roku wydał biuletyn Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który rozesłał do około 200 zagranicznych placówek naukowych. Było to pierwsze tego rodzaju wydawnictwo astronomiczne po zakończeniu II wojny światowej oraz pierwsze wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Władysław Dziewulski był aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych. Należał m.in. do Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, którego był współzałożycielem i drugim prezesem, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie. Był także filistrem honorowym Korporacji Akademickiej Kresowia. Za swoje zasługi został uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami. Otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodę Państwową drugiego stopnia za całokształt pracy naukowej w zakresie astronomii ze szczególnym uwzględnieniem minionego dziesięciolecia. W 1961 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Władysław Dziewulski od 1909 roku był mężem Jadwigi z Malinowskich. Doczekał się 3 córek: Jadwigi Karbowskiej, Wandy Ginkowej, Anieli Łosiowej oraz syna Wacława. Zmarł 6 lutego 1962 roku w Toruniu i został pochowany na cmentarzu Świętego Jerzego. W Toruniu, mieście o bogatych tradycjach astronomicznych, imię Władysława Dziewulskiego nosi jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc – planetarium. Placówka ta od lat przybliża tajemnice wszechświata mieszkańcom i turystom, a jej działalność edukacyjna jest ceniona w całej Polsce. Uhonorowanie Dziewulskiego poprzez nadanie jego imienia temu miejscu to wyraz uznania dla jego zasług oraz inspiracja dla kolejnych pokoleń miłośników astronomii. Nie tylko planetarium w Toruniu nosi imię tego wybitnego astronoma. Na Rubinkowie, jednej z dzielnic miasta, znajduje się ulica poświęcona Władysławowi Dziewulskiemu. Ta symboliczna forma upamiętnienia sprawia, że jego nazwisko jest codziennie obecne w życiu mieszkańców Torunia, a świadomość o dokonaniach naukowca wciąż trwa. Władysław Dziewulski został także upamiętniony w przestrzeni kosmicznej. Na powierzchni Księżyca znajduje się krater Dziewulski, nazwany na jego cześć. To wyjątkowe wyróżnienie, które przysługuje tylko nielicznym naukowcom, świadczy o międzynarodowym uznaniu dla jego badań i osiągnięć. Krater ten stanowi trwały ślad po polskim astronomii na mapie Srebrnego Globu. Kolejnym dowodem pamięci o Władysławie Dziewulskim jest planetoida nosząca nazwę Dziewulski. Międzynarodowa Unia Astronomiczna w dniu 29 kwietnia 2004 roku nadała tę nazwę planetoidzie o numerze identyfikacyjnym 319636. To wyjątkowe wyróżnienie dla polskiego naukowca, podkreślające jego wkład w rozwój światowej astronomii. Dziesięciolecie śmierci Władysława Dziewulskiego zostało uczczone w sposób szczególny przez środowisko
akademicko-naukowe. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne zorganizowały dwudniową sesję naukową poświęconą jego pamięci. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa, którą można było oglądać w holu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Była to okazja do przypomnienia zasług Dziewulskiego oraz zaprezentowania jego dorobku kolejnym pokoleniom studentów, naukowców i pasjonatów astronomii. Pamięć o Władysławie Dziewulskim jest wciąż żywa dzięki licznym inicjatywom upamiętniającym jego postać.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Młyny Richtera w Toruniu, znane także jako Młyn Richtera lub Młyn Richtera, to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków przemysłowych miasta. Ten rozległy kompleks młynów usytuowany jest przy ulicy Władysława Łokietka 5 na Mokrem oraz przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75/77. Dziś teren ten tętni życiem jako siedziba nowoczesnych instytucji, takich jak Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruński Inkubator Technologiczny, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży czy Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Początki tej imponującej inwestycji sięgają końca XIX wieku. Inicjatorem budowy był Gustaw Gerson, który w roku 1881 zakupił rozległy teren położony pomiędzy obecną ulicą Władysława Łokietka a Strugą Toruńską. Nieruchomość ta znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Toruń Mokre, co miało kluczowe znaczenie dla późniejszego rozwoju kompleksu. W latach 80. XIX wieku rozpoczęto budowę pierwszych spichlerzy oraz samego młyna. Produkcja ruszyła w roku 1887. Młyn został wzniesiony na planie litery L, a od strony wschodniej połączono go z budynkiem kotła. Od frontu ulicy Kościuszki znajdował się dom z ogrodem, budynkiem gospodarczym i stajnią. Na skraju działki umiejscowiono skład węgla oraz kolejne stajnie. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój. W roku 1909 przy południowej stronie młyna dobudowano nowy spichlerz, a 7 lat później, w roku 1916, kolejny budynek magazynowy powstał po stronie zachodniej. Projekty obu tych obiektów wyszły spod ręki architekta E. Hoffmana. Po roku 1920 kompleks przeszedł w ręce warszawskiego przedsiębiorcy Leopolda Richtera. Nowy właściciel zdecydował się na gruntowną modernizację i przebudowę całego kompleksu. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w młynach pracowało od 50 do 60 robotników, a sama inwestycja zyskała nowoczesny charakter, choć zatarciu uległ pierwotny wygląd obiektu. Tragiczne wydarzenia miały miejsce podczas II wojny światowej. W nocy z 12 na 13 maja 1941 roku polska armia powstania dokonała podpalenia młynów. Niemcy szybko odbudowali i rozbudowali zakład na dalszy.

0: kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Młynów otwarto toruński inkubator technologiczny, a w listopadzie 2018 roku podczas prac remontowych udało się odsłonić częściowo zachowane oryginalne logo młyna z napisem Parowy Leopold Richter. W lipcu 2022 roku cały obiekt przemianowano na Młyn Kultury, podkreślając jego nowe, wielofunkcyjne przeznaczenie. Obecnie kompleks ten jest nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również ważnym punktem na kulturalnej i naukowej mapie miasta. Młyny Richtera od lat figurują w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 1715. Ich historia to opowieść o przemysłowym rozwoju miasta, tragicznych losach pracowników w czasie wojny, a także o skutecznej rewitalizacji i nadaniu obiektowi nowej, społecznie ważnej roli. Dziś dawne młyny są symbolem przemian, jakie dokonały się w Toruniu na przestrzeni ostatnich 140 lat, łącząc tradycję z nowoczesnością i otwartością na przyszłość.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Greenhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
12: Radio Gra. Hity pełne.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Las Piwnicki to jeden z najcenniejszych i najstarszych leśnych rezerwatów przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Położony w gminie Łysomice, nieopodal Torunia, rozciąga się na powierzchni niemal 40 hektarów. Ten wyjątkowy obszar chroniony to miejsce o niezwykłej wartości przyrodniczej, będące ostoją dla wielogatunkowych zbiorowisk leśnych rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz znakomitym przykładem ekosystemu leśnego o niemal naturalnym charakterze. Historia ochrony Lasu Piwnickiego sięga początków XX wieku. W roku 1924 profesor Adam Wodziczko zainicjował działania na rzecz ochrony tego niezwykłego lasu. W efekcie jeszcze w tym samym roku wojewoda pomorski wydał zakaz prowadzenia prac zrębowych na tym terenie, rozpoczynając trwającą do dziś tradycję ochrony przyrody w tym regionie. Formalnie rezerwat przyrody Las Piwnicki został utworzony zarządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego 25 sierpnia 1956 roku. Początkowo zajmował powierzchnię ponad 25 hektarów, jednak w roku 1981 rezerwat został powiększony do ponad 37 hektarów, a obecnie obejmuje niemal 37 hektarów. Głównym celem ochrony Lasu Piwnickiego jest zachowanie wielogatunkowych zbiorowisk leśnych, które wykształciły się na glebach powstałych z piasków terasowych i wydmowych. Rezerwat reprezentuje niewielki, lecz doskonale zachowany fragment lasów i borów mieszanych, które w przeszłości rozciągały się na rozległych obszarach pradoliny Wisły. To właśnie tutaj można podziwiać majestatyczne 300-letnie dęby oraz sosny mające około 160 lat, które stanowią o unikalności tego miejsca. Powierzchnia rezerwatu rozpościera się na 9. erozyjno-akumulacyjnej terasie pradoliny Wisły w pobliżu krawędzi Wysoczyzny Morenowej. Południową granicę wyznacza malowniczo meandrująca Struga Łysomicka. Najwyższe wzniesienie rezerwatu, zlokalizowane w środkowo-zachodniej części, osiąga 71,5 metra nad poziomem morza, natomiast najniższy punkt leży na wysokości 61,5 metra. Charakterystycznym elementem krajobrazu są dwa wały wydmowe o wysokości od 3 do 5 metrów, wydłużone w kierunku zachodnim. Gleby Lasu Piwnickiego to w większości ubogie piaski luźne, na których wykształciło się aż 9 typów i podtypów genetycznych. Przeważają gleby automorficzne, rdzawo zbielicowane i rdzawo brunatne, ale spotkać można również gleby semihydromorficzne, murszaste i bielicowo-murszaste, a także hydromorficzne, murszowo-torfowe i murszowo-mineralne. Pomimo ubogiego podłoża, gleby te cechują się dużą żyznością wynikającą z intensywnej akumulacji i obiegu związków pokarmowych w ekosystemie leśnym. Szata roślinna rezerwatu to prawdziwa mozaika gatunków drzew i krzewów. W drzewostanach dominują sosna pospolita, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, grab pospolity, olsza czarna, brzoza brodawkowata i omszona. Wśród krzewów spotkać można leszczynę pospolitą, berberys zwyczajny, bezczarny, czeremchę zwyczajną, dereń, świdwę, kruszynę, trzmielinę pospolitą i brodawkowatą oraz tawlinę. Większość drzewostanów posiada strukturę piętrową. Najwyższe piętro tworzą sosny w wieku od 150 do 200 lat oraz dęby mające od 250 do 300 lat. W niższym piętrze dominują dęby i graby. Od kilkunastu lat obserwuje się intensywne obumieranie najstarszych sosen, co jest naturalnym procesem w starzejącym się lesie. Równie bogate jest runo leśne, w którym występują zarówno gatunki charakterystyczne dla grądów, jak i borów czy olszyn. Do najczęściej spotykanych należą konwalia majowa, konwalika dwulistna, czyściec leśny, gwiazdnica wielkokwiatowa, gajowiec żółty, kokorycz wątła, orlica pospolita, śmiałek pogięty, borówka czarna, skrzyp leśny, siódmaczek leśny, przytulia wonna, przylaszczka pospolita, złoć mała i żółta, zawilec gajowy oraz niecierpek pospolity. Fauna rezerwatu obejmuje wszystkie gatunki płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków charakterystycznych dla obszarów niżowych. Badania naukowe wskazują, że pierwotnym zespołem roślinnym Lasu Piwnickiego był grunt w różnych wariantach ekologicznych. Wprowadzenie sosny w przeszłości częściowo zdegradowało siedlisko grądowe, jednak obecnie obserwuje się proces regeneracji z właściwym dla tego siedliska drzewostanem grabowo-dębowym. Na terenie Lasu Piwnickiego działa stacja ekologiczna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną, która umożliwia prowadzenie badań naukowych i obserwacji procesów naturalnych zachodzących w ekosystemie leśnym. Istniejący układ warunków glebowo-siedliskowych jest niezwykle cenny dla nauki, zwłaszcza w
kontekście badań nad produkcyjnością ekosystemów leśnych oraz potencjałem ekologicznym ubogich siedlisk. Dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku przygotowano ścieżkę dydaktyczną Powrót do pierwotnego lasu o długości około 10 km. Trasa mająca formę pętli rozpoczyna się i kończy w osadzie leśnej Barbarka, położonej na południe od rezerwatu w granicach administracyjnych miasta Torunia. Jest ona dostępna zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów, umożliwiając poznanie niezwykłych walorów Lasu Piwnickiego oraz jego bogactwa przyrodniczego. Las Piwnicki to wyjątkowe miejsce na mapie województwa kujawsko-pomorskiego. Jego unikalne walory przyrodnicze, bogactwo gatunków oraz długoletnia historia ochrony sprawiają, że stanowi on prawdziwy skarb regionu i doskonały przykład harmonijnego współistnienia człowieka z naturą.

0: mama.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99. Tanie tutaj.

Prezentuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99. Tanie tutaj.